0: promocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

bridge. The pillars fall. Lamps set. Stones on.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 7:00 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na czwartkowe Głowa do Góry. Klasycznie sprawdzamy kartkę z kalendarza, sprawdzamy, o czym piszą w lokalnej prasie. Usłyszycie nawet historię o bardzo sprytnych bobrach. No a do tego wszystkiego pojawi się nam konkurs, o którym więcej nieco później. A już teraz specialki na 98,2 FM.

Dlatego, że dzisiaj, 15 października, kalendarz serwuje nam duet dość zaskakujący. Przed nami Światowy Dzień Mycia Rąk i Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Gospodyni wraca z ogrodu, po drodze zagląda do kurnika, jeszcze tylko coś poprawi w spiżarni, no i już ma zajęcie na kolejną godzinę. Bo to też ciekawe, że w jednym dniu spotykają się tak naprawdę dwa różne tematy, które rzadko stawia się obok siebie. Higiena, o której łatwo zapomnieć, bo wydaje się tak oczywista, i wiejskie kobiety, których codzienna praca też często pozostaje niedostrzeżona. Dzisiaj przy takiej okazji i tej nietypowej kalendarzowej pary mamy dwie rzeczy do zapamiętania. Jeden temat pachnie mydłem, a drugi codzienną pracą, bez której wieś nie wyglądałaby tak samo, a może by nawet i nie pachniała ani smakowała tak samo, no bo przecież gdzie będą lepsze racuchy niż u babci ze wsi.

Interpol i Wings of Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7.22. Zaglądamy do Dziennika Wschodniego, a tam wiadomość dla kierowców z Lublina. Na kolejnych skrzyżowaniach mają pojawić się sekundniki, czyli takie wyświetlacze, które pokazują, ile czasu zostało do zmiany świateł. Takie odliczanie niektórym może oszczędzić odrobiny niepewności, szczególnie wtedy, kiedy stoimy na czerwonym i zastanawiamy się, ile jeszcze poczekamy. Nowe urządzenie zaplanowano na 3 skrzyżowaniach, między innymi przy ulicy Armii Krajowej, na Alei Andersa oraz przy ulicy Poligonowej. Łącznie ma się pojawić 21 nowych sekundników. Na razie trwa postępowanie przetargowe, więc na dokładny termin montażu trzeba będzie jeszcze poczekać. A gdzie konkretnie pojawią się sekundniki i co wiadomo o planach miasta? Tego dowiecie się więcej w artykule Dziennika Wschodniego, do którego już teraz Was odsyłam.

0: zatem godzina 7.31. Wyjeżdżamy na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich aktualna sytuacja. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się na ulicy Diamentowej w kierunku ulicy Jana Pawła II i podobna sytuacja ma się na ulicy Wyścigowej w kierunku ulicy Krańcowej. Na kilka minut opóźnienia będzie się trzeba narzekować, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Sowińskiego, a także przez ulicę Głęboką. Drobnego korka możecie się także spodziewać na ulicy Wolskiej w kierunku ulicy Łęczyńskiej. Jeśli natraficie na korek, wypadek bądź inne zdarzenie drogowe, koniecznie dajcie nam o tym znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

Sunlight in the Shadows i Miles Kane za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7.42. Nadszedł czas na konkurs, a w dzisiejszym konkursie do wygrania są wejściówki na koncert zespołu Penthouse. Zespół z Puław, który jako pierwszy po wakacyjnej przerwie zagości na naszej scenie w centrum, dokładnie w środę 28 października. Penthouse to propozycja dla tych, którzy lubią rocka z charakterem, trochę oldschoolowego rock'n'rolla, trochę bluesowej duszy. Ich brzmienie ma w sobie coś z klimatu dawnych klubów, ale zdecydowanie nie jest to muzyka, która zatrzymała się w przeszłości. Pytanie więc, co zrobić, aby zgarnąć wejściówkę na ich koncert? Jest na to bardzo prosty sposób. Patrząc na naszą bardzo ciekawą kartkę z kalendarza, napiszcie nam, z czym kojarzy wam się życie na wsi. Takie pytanie konkursowe na dziś. Być może dla kogoś z zapachem zboża, dla kogoś z dożynkami, a jeszcze dla kogoś innego tylko z hektarami, albo aż z hektarami. Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515 515 982. Oczywiście przypominam pytanie na dziś, z czym kojarzy wam się życie na wsi.

Region za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 9 minut do godziny 8 nam pozostało. Słuchajcie, Bobry w Lublińcu postanowiły rozprawić się z krytyką u źródła. Na celowniku wzięły tablicę z napisem szkody wyrządzone przez Bobry i po prostu ją zgryzły. Trudno powiedzieć, czy poczuły się urażone, czy uznały, że ktoś tu mocno przesadza. To, co jest pewne, to to, że jeśli to miał być protest, no to okazał się bardzo dosłowny. Bobry nie wdawały się w żadną dyskusję, nie pisały skarg, nie organizowały konferencji, wzięły sprawy w swoje dosłownie zęby i chyba właśnie ogłosiły, kto tak naprawdę w tym Lublińcu rządzi.

0: Na zegarach wybija nam właśnie godzina 8:00. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum.
1: Zbliżają się utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o konferencji naukowej z cyklu Inwestycje Alternatywne.
0: Na wydarzenia zaprasza Maria Monsior.
1: Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia. Są one związane z wydarzeniem pod nazwą 100x10 Półmaraton Lubelski. Odbędzie się on już w najbliższą niedzielę, dlatego w tym dniu zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Podczas trwania objazdów nie będą też obsługiwane niektóre przystanki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Młodzi ekonomiści przyglądają się nowym trendom i wyzwaniom współczesnego rynku. Zbliża się 7. konferencja naukowa z cyklu Inwestycje Alternatywne. Dyskusja o współczesnym rynku finansowym i możliwościach, jakie oferują alternatywne formy lokowania kapitału, rozpocznie się już dzisiaj na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące kryptowalut, kryptoaktywów, crowdfundingu i rynku towarowego, a także prawnych i podatkowych aspektów podejmowania decyzji finansowych.
2: Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest odporność inwestycji alternatywnych na zawirowania geopolityczne i wstrząsy rynkowe. Także w trakcie 2 dni konferencyjnych będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele ważnych pytań, między innymi takich, co to tak naprawdę oznacza odporność aktywa inwestycyjnego, czy inwestycje alternatywne są rzeczywiście bezpieczną przystanią.
1: Mówi profesor Teresa Bednarczyk z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji UMCS. Spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami nauki a praktykami gospodarczymi oraz pozwoli przyjrzeć się aktualnym wyzwaniom i kierunkom rozwoju rynku. W wydarzeniu towarzyszyć będzie konkurs o nagrodę dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS, a więcej informacji można znaleźć na stronie inwestycjealternatywne.umcs.pl. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Ignacy Chodowski. Oddaję głos do studia.
3: Poranna rozmowa Radia Centrum.
0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest pan Cezary Gurjew, dziennikarz programu Pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry,
4: dzień
0: panie
4: dobry.
0: Redaktorze. Bardzo miło mi pana gościć. Spotykamy się przy okazji turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Na początku chciałbym zapytać właśnie o siatkówkę, ponieważ jest pan od lat związany z tą dyscypliną. Zastanawiam się, czy pana zdaniem mamy obecnie do czynienia z najbardziej wybitną generacją zawodników tej dyscypliny?
4: Ja zanim odpowiem na to pytanie, to chcę powiedzieć, że tak sobie zdałem sprawę, że chyba od czasów studenckich, a może od początku pracy, to była najpierw rozgłośnia szczecińska, no jedno radio, bo był radiokomitet, to nie byłem w radiu akademickim, a też zaczynałem przed laty, to lata 80. Akademickie Radio Pomorze, to było w Szczecinie takie największe wówczas radio. A siatkówka tak, no miałem...

0: 6 medali, w tym 2 złote. No to się dużo zmieniło, no bo oczywiście w tamtym okresie żyło się legendą siatkarzy, którzy pod wodzą Huberta Wagnera zdobyli Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Potem była długa przerwa. Miałem to szczęście być członkiem, tak się złożyło, członkiem ekipy, dziennikarz w ekipie w 2006 roku, kiedy było wicemistrzostwo świata w Tokio. Dużo się zmieniło. To są zupełnie inne czasy. Nie można porównywać epok. Teraz wiemy, że siatkarze mają dużo imprez, dużo meczów. Tych medali jest tak i wiele zdobytych. Wybitni siatkarze, którzy mają już po kilkanaście medali. Ale ta siatkówka się zmieniła o tyle, to też trzeba zaznaczyć, że piłki były bardziej twarde. Jak to się mówi, bardziej napompowane, bo trzeba mieć świetną technikę. Zawodnicy w tamtych czasach byli naprawdę wybitnie wyszkoleni. Na potwierdzenie tego mogę powiedzieć, że gdy ostatnio, tak zupełnie prywatnie, w Mediolanie rozmawiałem z Andrą Dżanim, jak zaczynałem pracę, to była wielka gwiazda włoskiej siatkówki, to wybitny siatkarz. Także świetny trener, no przecież z Niemcami, ze Słowenią, teraz z Francją odnosi wielkie sukcesy. I przypomniałem Andrei, że miałem szczęście ten finał w Atlancie podczas igrzysk komentować i potem powiedziałem, mówię, no Tomasz Wójtowicz, w Parmie razem graliście. I on jak zaczął mówić o Tomku Wójtowiczu, że to taka wielka postać, to był w niego wpatrzony, pokazywał mu detale, jak ręce układać przy bloku. Także to nie jest łatwe, no bo kiedyś Ryszard Bosek powiedział mi, że mistrz olimpijski, mistrz świata, że ktoś z siatkarzy, to może było przed dekadą, już tych wybitnych, którzy osiągali sukcesy, powiedział mu, że no, kiedyś ta siatkówka to była inna. Teraz to są zupełnie inne czasy. I Ryszard mu powiedział, słuchaj, jak za 20 lat ktoś do ciebie przyjdzie i powie, że ta wasza siatkówka była do niczego, trudno jest porównywać. Mamy świetny system szkolenia, siatkówka stała się, no wiadomo, piłka nożna zawsze rządzi, tego nie zmienimy. Nie ma nic przeciwko piłce nożnej i naprawdę trudno jest mi porównywać. Jedno, co mogę powiedzieć, że moim zdaniem Tomasz Wójtowicz, a mam jeszcze to szczęście, bo miałem 11 lat, słuchałem i w radiu tych meczów, w radiu to Roman Paszkowski, który na co dzień pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, ale był w ekipie programu pierwszego, czy w telewizji Wojtek Zieliński, którego po latach poznałem i mieliśmy bardzo dobre relacje. Niełatwo jest porównywać. Tomasz Wójtowicz, jak wiemy, to całkiem niedawno, no 24 lata temu, wszedł do Galerii Sławy, potem był w tej pierwszej ósemce najbardziej wybitnych siatkarzy XX wieku. Także ci siatkarze z lat 70. naprawdę zrobili bardzo dużo, no inaczej to wyglądało, no był Związek Radziecki, Japonia, Bułgaria, Czechy, Korea, to były naprawdę mocne drużyny. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, inaczej to wygląda, jest więcej meczów, więcej możliwości zdobywania tych medali. No ktoś ostatnio mi powiedział, no słuchaj, no Nikola Grbicz ma już 10 medali z reprezentacją, a Hubert Wagner co? No 2 złote te medale w Mistrzostwach Europy, ale to naprawdę wszystko się zmieniło i możemy cieszyć się z tej generacji siatkarzy, którzy z roku na rok są coraz lepsi. To złoto Igrzysk Olimpijskich wydaje się realne, ale naprawdę no nie odważyłbym się powiedzieć, że teraz są wybitni siatkarze, teraz jest złota generacja i bym nie chciał zapominać o tym, co było w latach 70.
1: A jeśli chodzi o sam kontakt bezpośredni jako reportera, wydaje się panu, że oni też jakoś się zmienili w porównaniu z tymi siatkarzami, z którymi miał pan przyjemność rozmawiać na początku swojej drogi dziennikarskiej?
0: Tak, jak siatkówka stawała się popularna, kiedy rozpoczęły się mecze Ligi Światowej, pierwsze przecież mecze 98 rok w katowickim Spodku, to później jak ci siatkarze stawali się bardziej popularni, to stawali się trochę jak piłkarze, nieuchwytni. Teraz rzeczywiście mamy, to działa bardzo dobrze system. Mariusz Szyszko, olimpijczyk z Atlanty, jest rzecznikiem reprezentacji, też dyrektorem komunikacji w Polskim Związku Piłki Siatkowej, spowodował, że siatkarze wiedzą, że mają obowiązki. Teraz sam czuję, no patrzę na tych zawodników, że oni wiedzą, że to jest ich obowiązek, ale też z drugiej strony to są dobrzy ludzie, bo chcą jednak współpracować z dziennikarzami. Wiedzą, że robią to dla kibiców. No niby to nie jest takie naturalne. Teraz siatkarz niby mediów tak koniecznie nie potrzebuje. Ma swoje media.

0: społecznościowe ma olbrzymie zasięgi, ale jednak muszę powiedzieć, że trochę mi w ostatnich latach przypomina ten zespół właśnie Huberta Wagnera. Oni do dziś są bardzo otwarci, są skromni, choć osiągnęli bardzo dużo. Także widzę takie podobieństwo i z siatkarzami bardzo dobrze się współpracuje.
1: Jak wyglądała pana praca na ostatnich Mistrzostwach Europy? Było to dla pana jakieś wyzwanie? Wiadomo, dwa miejsca, bo Sofia i oprócz tego Mediolan. Czy jednak już do tej pory miał pan tyle możliwości pracy w różnych miejscach, że nie sprawiało to panu żadnych problemów?
0: Z Sofią mam dobre wspomnienia, bo przecież miałem okazję oglądać, to była wtedy nowa hala, rok wcześniej wybudowana. Przypomnę, siatkarze reprezentacji Polski w 2012 roku wygrali Ligę Światową. To było wielkie osiągnięcie. Wydawało się, że do Londynu jedziemy jak po swoje. Wielka forma. Okazało się wtedy, że i Brazylijczycy, i te zespoły, które grały wówczas w Sofii, nie miały najwyższej formy. Trochę może też przekombinował Andrea Anastasi. Trochę za mocno przycisnął przed igrzyskami siatkarze, ale wracając do Sofii, to z tego względu są bardzo dobre wspomnienia, choć oczywiście pamiętam też wyjazdy, jak chociażby 2015 rok, kiedy biało-czerwoni najpierw w meczu grupowym pokonali Słowenię, a potem z tą Słowenią przegrali. Tutaj w Bułgarii widziałem duże zmiany, bo jednak w Euro trochę to się zmieniło. Nie chcę tutaj wchodzić, czy są zadowoleni z tego Bułgarzy, czy nie, bo z wieloma rozmawiałem. Hala ta sama, czułem się jak w sprawdzonym, dobrym miejscu. Siatkarze grali wyśmienicie. I potem Mediolan, gdzie byłem zaskoczony, że mimo braku Włochów była tak wspaniała atmosfera tam w Asago, na przedmieściach Mediolanu. Ciekawostką jest to, że nie informując dziennikarzy zagranicznych, miesiąc przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy organizatorzy zmienili halę. Tych hal tam jest sporo, w większości one są na obrzeżach, także jak miałem do hali w pierwszej wersji 800 metrów, to potem miałem kilkanaście kilometrów, no nawet w porywach i 16. Także to była taka niedogodność, ale oczywiście cieszymy się, jeszcze ciągle żyje tymi mistrzostwami Europy. Ta hala mogła pomieścić, może pomieścić 16 tysięcy osób, a w czasie finału czułem się jak w katowickim Spodku albo w Ergo Arenie. Była większość publiczności, to byli Polacy. To było coś niezwykłego. Znowu odśpiewany hymn przez kibiców, także z Mistrzostwami Europy oczywiście będę miał zawsze wspaniałe wspomnienia.
1: Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy już na profil naszego radia w serwisie streamingowym Spotify. Słuchaczom radia już serdecznie dziękujemy. Poranna rozmowa wróci do państwa już jutro po godzinie 8.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: na sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
2: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
3: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: 13 minut po godzinie 8 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry.

Scenariusz dla moich sąsiadów i Mysłowic na antenie Akademickiego Radia Centrum. 20 minut po godzinie 8. Słuchajcie, Dolly Parton wiedziała, jak przyciągać uwagę, ale kiedyś zrobiła coś, co trochę wymknęło się jej samej spod kontroli. Nie wszyscy o tym powiedzieli, bo wybrała się kiedyś na konkurs sobowtórów samej siebie. No i żeby nie było za łatwo, nie zdradziła, kim jest. Po prostu trochę zmieniła fryzurę, postawiła na jeszcze mocniejszy makijaż i dołączyła do grona uczestników, którzy próbowali jak najwierniej odtworzyć jej charakterystyczny wygląd. No i teraz najlepsze. Kiedy przyszło do samego oceniania, to tak naprawdę nikt nie zorientował się, że wśród uczestników stoi ta prawdziwa Dolly Parton. Nie dość, że nie została rozpoznana, to jeszcze przegrała z własnymi sobowtórami. Tyle lat budowania wizerunku, te wszystkie charakterystyczne włosy, makijaż i styl. No a potem przychodzi taki konkurs, na którym można się przekonać, że własna podróbka może wypaść troszeczkę lepiej od oryginału, ale Dolly potraktowała to z humorem, chociaż trzeba jej przyznać, że przegrać konkurs na samego siebie, to jednak też trzeba umieć.

0: na zegarach w 8:30. Po raz drugi wrzucamy bieg i wyjeżdżamy na drogi Lublina. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się na ulicy Lubartowskiej w kierunku Alei Spółdzielczości Pracy, jak i na ulicy Elstera w kierunku ulicy Związkowej. Korka możecie także spodziewać się na ulicy Obywatelskiej i ulicy Bolesława Prusa. Na kilka minut opóźnienia możecie się także naszykować, jeśli planujecie przyjazd przez ulicę Lipową w kierunku Alei Piłsudskiego. Jeśli macie taką szansę, postarajcie się obrać inną drogę.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Pomimo dość sporego zachmurzenia, nie spodziewajmy się dziś opadów deszczu. Jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.

0: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda Mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
1: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Największy lokalnie!

Royal Blood i Dead Company na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 8:40. Słuchajcie, przypominam o naszym konkursie, w którym do wygrania są wejściówki na koncert zespołu Penthouse. Szykuje się trochę oldschoolowego rock'n'rolla, ale także i trochę bluesowej duszy. Co zrobić, aby zgarnąć wejściówki na koncert? Sposób jest bardzo prosty i patrząc na naszą bardzo ciekawą kartkę z kalendarza, napiszcie nam, z czym kojarzy wam się życie na wsi. Takie konkursowe pytanie na dziś. Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515-515-982. Oczywiście przypominam pytanie, z czym kojarzycie życie na wsi?

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:44. Rozpoczynamy imprezę FM. Zróbmy przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Fani rocka, szykujcie się na solidną dawkę gitarowych riffów i wielkich przebojów. Zespół Europe przygotowuje się do koncertu na warszawskim Torwarze. To oczywiście Szwedzi i The Final Countdown. Jeden z tych numerów, którego początku nie trzeba nikomu przypominać. Kilka dźwięków na klawiszach i już wiadomo, co się będzie działo. Europe gra od ponad 40 lat i cały czas koncertuje. A teraz wracają z wyjątkową trasą, bo właśnie mija 40 lat od wydania ich najbardziej znanej płyty The Final Countdown i z tej okazji przygotowali dla publiczności coś specjalnego. Podczas najbliższego koncertu zagrają cały ten album na żywo, od pierwszego do ostatniego utworu. Oczywiście nie zabraknie też innych największych przebojów zespołu, czyli będzie sporo gitar, charakterystyczne klawisze, no i moment, na który wszyscy czekają. It's the Final Countdown. Europe usłyszymy już 20 października w Kostorwar w Warszawie. Od 25 lat grają polskiego rocka, a ich piosenki od Zanim pójdę po łydkę na dobre zadomowiły się w naszych playlistach. Mowa tu oczywiście o Happy Set. Teraz muzycy ruszają w jubileuszową trasę, ale nie będzie to zwykłe odgrywanie największych hitów. Chcą sięgać po cały swój muzyczny dobytek, a setlista ma się zmieniać z koncertu na koncert. 30 października Happy Set pojawi się w Lubelskim Zgrzycie i będzie to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie ulubione kawałki, pośpiewać razem z zespołem, no i sprawdzić, które utwory po latach wciąż znamy na pamięć. Jeśli jest ktoś, kto potrafi rozkręcić publiczność samym wejściem na scenę, to z pewnością sama Maryla Rodowicz. Tym razem królowa polskiej estrady zaprasza fanów na koncert w nieco innej odsłonie. W Krakowie usłyszymy ją w ramach trasy Niech żyje bal, podczas której dobrze znane przeboje zabrzmią w akustycznych aranżacjach. A tych piosenek naprawdę nie trzeba przedstawiać, bo pojawi się tam Małgośka, pojawi się Remedium, czy też oczywiście tytułowy Niech żyje bal. Utwory, które publiczność często śpiewa razem z artystką już od początku i od wielu, wielu lat. Możemy się więc spodziewać wieczoru pełnego muzycznych wspomnień, znanych melodii i okazji, żeby odkryć te hity na nowo. Bo choć Maryla od lat jest obecna na polskiej scenie, jej piosenki mają w sobie coś, co przyciąga kolejne pokolenia. Koncert odbędzie się 18 października w krakowskim Ice Kraków Congress Center i jeśli macie ochotę na spotkanie z klasyką polskiej estrady w bardziej kameralnym wydaniu, warto przyjrzeć się temu wydarzeniu znacznie bliżej.
1: Radio Centrum.

Koma i tonacja już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut do godziny 9 nam pozostało. Słuchajcie, w Meksykańskiej Gwardii Narodowej pojawił się nowy rekrut. Ma na imię Komando, jest chihuahuą i waży zdecydowanie mniej niż jego większość kolegów po fachu. Ale niech was nie zwiodą te małe łapki, bo przed tym pieskiem całkiem poważne zadanie. Komando właśnie przechodzi szkolenie, które ma przygotować go do ratowania ludzi. Chihuahua w służbach mundurowych. Kiedy jedne psy imponują wzrostem i siłą, ten najwyraźniej zamierza nadrabiać sprytem i chyba nosem do roboty. Na razie czeka go oczywiście nauka i trening, ale już samo wyobrażenie takiego funkcjonariusza wywołuje całkiem spory uśmiech. Hełm raczej byłby za duży, kamizelka pewnie też wymagałaby poprawek, ale najważniejsze, żeby komando dobrze wykonywał swoje zadania. A jeżeli ktoś uważa, że tak mały piesek nie może wiele zdziałać, to niech lepiej poczeka na efekty jego szkolenia, bo w końcu w Gwardii Narodowej liczą się umiejętności, a nie to, ile miejsca zajmuje się na kanapie. Choć podejrzewam, że po służbie komando i tak najchętniej zameduje się na czyichś kolanach.

0: Na zegarach właśnie wybija nam godzina 9. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum.
1: Ile zapłacimy dzisiaj za tankowanie? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o utrudnieniach w związku z 7. Lubelskim Marszem Równości.
0: Na wydarzenia zaprasza Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Zgodnie z wczorajszym obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7 zł i 83 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Następne informacje pojawią się dzisiaj i określą ceny paliw na jutro. Przypomnijmy, że jest to element trzeciej odsłony programu Ceny paliwa niżej. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 milion złotych. 13 800 paczek papierosów w rękach Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dwie osoby zostały zatrzymane. Funkcjonariusze obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Na wysokości Wólki Dobryńskiej dwóch mężczyzn wyrzucało z jednego z odkrytych wagonów pakunki owinięte czarną folią. Okazało się, że znajdowały się tam papierosy nieoznaczone polską akcyzą. Wartość rynkowa nielegalnych wyrobów tytoniowych została oszacowana na 300 tysięcy złotych. Dwóch mieszkańców powiatu bielskiego zamieszanych w przemyt udało się zatrzymać. Okoliczności sprawy zostaną wyjaśnione podczas postępowania prowadzonego przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Zatrzymanym grozi wysoka kara grzywny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. Ma to związek z planowanym 7. Lubelskim Marszem Równości. Odbędzie się on już w najbliższą sobotę. Tego dnia w godzinach od 14 do 15 ulica Kołłątaja będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
2: Autobusy linii numer 3, 7 i 55 zostają skierowane na objazd. Trasa objazdu w kierunku Głuska Dominowa, Felina, Kalinówki, Dworca, Świdnik, Miasto przez Aleje Racławickie, Lipową i Okopową w kierunku ulicy Dąbrowicy, Zbożowej i Koncertowej. Trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Po przejściu uczestników marszu w rejon ulicy Lipowej mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Komunikacja miejska będzie oczekiwać na zgodę służb porządkowych na dalszą jazdę. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16:30. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działania w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
3: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów.
4: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Za nami kolejne spotkania Ligi Mistrzów. Natomiast już dzisiaj ponownie przed kibicami europejskie emocje. Zacznijmy jednak od najważniejszych pojedynków wczorajszego wieczoru. Real Madryt rzutem na taśmę zapewnił sobie 3 punkty w starciu z AS Romą. Do 80 minuty to jednak Rzymianie prowadzili 3-1. Później jednak trafiali kolejno SP, Endrick i Rüdiger, zapewniając królewskim wygraną. Paris Saint-Germain pokonało Manchester City 4-2. 2, Liverpool pokonał Lask Linz aż 6-3, a Aston Villa rozbija Fenerbahce 6-0. Do małej sensacji doszło w Hiszpanii i Norwegii. Betis wygrał z FC Porto 3-2. Jedynym Polakiem, który pojawił się na boisku, był Jakub Kiwior, Bodo Glimt natomiast pokonało Borussię Dortmund 1-0. Dzisiaj przed nami emocje poziom niżej. Łącznie zaplanowano 36 spotkań Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Pierwsze mecze już od 18:45. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin poznał rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Przeciwniczkami podopiecznych trenera Pawła Tetelewskiego będzie rumuńska drużyna Seszem Rymeniku Wulcza. Dzisiaj natomiast 22-krotne mistrzynie Polski rozegrają świętą wojnę. O godzinie 18:00 rozpocznie się ich pojedynek z KGHM Zagłębiem Lubin.
5: Ja wygrałam w Lubinie w tamtym sezonie z Piotrkowią. Był to jeden z takich meczów, które bardzo dobrze pamiętam. Wtedy została położona klątwa na tą halę tego dnia i wygrałyśmy, ale no mam nadzieję, że w czwartek też tak będzie i mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd 3 punkty. Jest nastawienie do tego spotkania tak jak do każdego innego. My się przygotowujemy do każdego zespołu tak, że chcemy wygrać, chcemy grać na 100%. Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś rozluźnienia. Jesteśmy skupione na tym, żeby po prostu wywieźć stamtąd 3 punkty.
4: Komentowała Oliwia Domagalska, zawodniczka MKS-u. A na koniec siatkówka. Spotkanie na szczycie Tauron pierwszej ligi już dzisiaj wieczorem. PZL Leonardo Avia Świdnik jako drużyna niepokonana po 5 kolejkach zmierzy się z CUK Aniołami Toruń.
6: Toruń, bardzo mocna drużyna, brązowy medalista w poprzedniej kampanii. Ciężki teren, my tam mamy swoje takie mini rachunki do rozliczenia za poprzedni sezon. Oczywiście pojedziemy wygrać, też nastawiamy się na ciężki mecz. Tu z kim byśmy nie grali, to będą ciężkie mecze i te mecze mają nas i cały sezon przyszykować do tej głównej części sezonu, czyli do playoffów.
4: Mówił trener żółto-niebieskich Jakub Gus. Początek spotkania o 20:30. Mecz dostępny będzie także na kanale Polsat Sport 2.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskale. Pomimo dość sporego zachmurzenia, nie spodziewajmy się dziś opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
7: Reklama.
8: Czyta lektor AI.

hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za

0: aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed Tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: 8 minut po godzinie 9:00 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry.

Tu Be With You na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9.15. Słuchajcie, wciąż przypominam wam o naszym konkursie, w którym do wygrania są wejściówki na koncert zespołu Penthouse. Szykuje się trochę oldschoolowego rock'n'rolla, ale także i trochę bluesowej duszy. Co zrobić, aby zgarnąć wejściówkę na koncert? Przypominam, patrząc na naszą bardzo ciekawą kartkę z kalendarza, napiszcie nam, z czym kojarzy wam się życie na wsi. Takie jest właśnie pytanie konkursowe na dziś. Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 515 515 982. Z czym kojarzy wam się życie na wsi?

0: The Rolling Stones i Start Me Up na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:26. Ze mną w studiu melduje się już Maria Mosior. Witamy, witamy ponownie.
1: Cześć.
0: Marysia, co nam dzisiaj zaserwujesz z nowinek z kraju?
1: Można powiedzieć, mam smutną dosyć wiadomość, bo nie żyje Pierre Joliot-Curie. Był synem Irene i Frederica Joliot-Curie oraz wnukiem Marii Skłodowskiej-Curie. I podobnie jak swoi rodzice, jak i dziadkowie, był związany z nauką, aczkolwiek nie z chemią i fizyką, a z biochemią, którą zajmował się od lat 50. XX wieku. Był profesorem Collège de France, członkiem francuskiej Akademii Nauk oraz laureatem wielu prestiżowych nagród, a 24 października 2019 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadał mu tytuł doktora honoris causa w uznaniu dla jego światowej pozycji naukowej i wybitnych osiągnięć. A jeżeli chcecie więcej przeczytać na ten temat, to informacje znajdziecie na RMF24.

0: komiksach, choć początkowo cieszyła się dosyć sporym zainteresowaniem, no to stopniowo traciła pozycję w swoich zestawieniach oglądalności. I co ciekawe, wzbudził on w Polsce całkiem spore emocji, no ale jak widać, ten międzynarodowy sukces się tutaj nie przełożył. No pozostaje mi tylko zaprosić Marysię na wspólne porównanie tych lalek i trzeba będzie nadrobić tą wersję.
1: Oczywiście.
0: To nie przedłużam i przenosimy się dalej na falę eteru, a ja już tutaj z Marysią obgadamy, jaki termin będzie najlepszy.

0: Autopromocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: To jest Radio Centrum.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum. Chatka na fali, wracamy, jak co czwartek już można powiedzieć, 9:40 i mówimy dalej o naborach do zespołów Chatki Żaka, do których oczywiście warto dołączyć, do których będziemy namawiać, a namawiać będzie ponownie Agnieszka Kołczewska, czyli kurator linii dźwięk i jak sama to cały czas podkreślam, muzyk, bardzo istotna informacja. O muzyce już było, te nabory wspomnieliśmy chociażby do zespołu W Rytmie Chatki, ale zostało nam jeszcze kilka ciekawych inicjatyw. No jeden teatr tam się jeszcze zawieruszył.
1: Tak, dzień dobry, jeszcze raz witam serdecznie. Rzeczywiście dużo się dzieje w Chatce Żaka, warto się zapisać do różnych zespołów. Teatry, jak już mówił też kolega Michał, chóry, zespół tańca ludowego, oczywiście W Rytmie Chatki, no i teraz teatr, który się nazywa Teatr Imperialny, a nabór do niego można przyjść, zapisać się 19 października o godzinie 18. W sali 2.11, to jest taka sala na drugim piętrze, teraz teatralna, kiedyś to była muzyczna, ale bardzo fajna, z przestrzenią, widać rektorat, można zobaczyć piękną przestrzeń z drugiego piętra i nabór jest właśnie 19 i można nabrać się tam do tego teatru. I może właśnie potem będziecie występować na scenach Chatki Żaka i nie tylko.
0: Jak ty macie teatru, no to jeszcze został teatr niezwykły, bo teatr tańca.
1: Tak, rzeczywiście, teatr tańca zmysł, już troszeczkę znany, ma swoje zasługi wspaniałe w Chatce nie tylko. Ada Sawczak jest taką główną sprawczynią tego teatru. I zapraszamy 20 i 22 października o godzinie 19 przy małej scenie, tutaj koło Radia Centrum. Przy małej scenie na foyer będą właśnie zapisy, będzie nabór do Teatru Tańca Zmysł. To jest naprawdę fajny teatr, nowoczesny, dużo tańca, dużo ciekawych pomysłów, także również warto się zapisać. Jak macie to w sobie, macie ten taniec w sobie, to zapraszamy serdecznie. I cóż, telewizja i radio nam zostało.
0: Już w okolicach jesteśmy małej sali widowiskowej, tutaj łatwo trafić i do telewizji, i do radia. No to co, mamy tą samą datę właściwie, tylko godziny nam się różnią.
1: Tak, to właściwie ty mogłeś powiedzieć więcej, ale ja wspomnę, że 20 i 21 października o 13 godzinie na początek. Telewizja Akademicka UMCS do studia telewizyjnego zaprasza wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby właśnie uczestniczyć, nauczyć się, jak to jest z tą telewizją, jak tam w ogóle działać, co robić. Także zapraszamy 20 i 21 października o 13. A już, uwaga, Akademickie Radio Centrum, studio radiowe o godzinie 15, również 20 i 21 października. I teraz Michał, bardzo proszę, powiedz coś więcej na ten temat.
0: Zaskoczyłaś mnie zupełnie. W wielkim skrócie, bo wszystko jest i na stronach, chatkowych, i na naszych social mediach. Od 15 startują nabory. Macie rozpiskę wszystkich redakcji, do których warto się udać. Jeżeli nie macie pojęcia, gdzie chcecie przyjść, o 15 jest godzina otwarta. Wpadacie, pogadacie z nami, no i potem możecie zdecydować, z którym koordynatorem redakcji chcecie porozmawiać. Więcej szczegółów odsyłam oczywiście w internety, tam macie wszystko. No i oczywiście
1: na Facebooka i w Chatce Żaka i na stronach.
0: Dokładnie. Wszystkie rozpiski tego, co się dzieje w Chatce, no to też media Chatki Żaka. Tam zaglądajcie koniecznie.
1: Tak. Zapraszamy serdecznie na wszystkie nabory i do Chatki Żaka zawsze.
0: A w Chatce na fali przechodzimy do tematu typowo artystycznego. Ze mną Agnieszka Dudek, kurator linii Visual Art w Chatce Żaka. Agnieszka, witam.
2: Dzień dobry.
0: I przychodzisz do mnie z tematem, który znam bardzo hasłowo, czyli wystawa. Wystawa, która jest już dzisiaj i poprosiłbym cię o zaproszenie radiosłuchaczy na tąże wystawę.
2: Tak, już dzisiaj o 18 będziemy mogli państwu zaprezentować w zasadzie podwójną wystawę pod tytułem Malarskie reprezentacje. To będzie wydarzenie złożone z dwóch wystaw, na których pokażemy dwa oddzielne projekty dwóch grup studentów z Wydziału Artystycznego UMCS. Pierwsza wystawa, którą zaprezentujemy w Galerii Głównej, nosi tytuł Zaginione dzieło nieznanego mistrza. Tutaj zadaniem studentów było wcielenie się trochę w taką rolę dawnego mistrza, wyobrażenie sobie, że znajdują na strychu jakieś zaginione dzieło i mieli odtworzyć, nie żadne znane dzieło istniejące, ale stworzyć coś, co mogłoby udawać właśnie takie stare dzieło któregoś z dawnych mistrzów. I tutaj praca polegała na przygotowaniu tego dzieła od samego początku, od podobrazia poprzez oczywiście wykonanie, zaprojektowanie i namalowanie danej kompozycji, która właśnie swoim stylem, swoim charakterem przypomina te dzieła, które znamy bardziej z muzeów. Ale dodatkowo ich kolejnym zadaniem było stworzenie takiej iluzji, imitacji spękania, pokrycia kurzem, pokrycia jakby nadgryzienia zębem czasu, a zatem te prace będą przypominały właśnie coś, co moglibyśmy odkryć, czy w magazynach muzeum, czy u siebie gdzieś na strychu. Może co ciekawe jeszcze, to dodatkowo tym elementem ozdobnym, który też musieli wykonać studenci, to były ramy. Także to jest cały długi proces, który zajął studentom dużo czasu i właśnie taki zbiór tych prac będziemy mogli obejrzeć w tej pierwszej galerii. Co ciekawe też, one są troszkę może współcześnione, ponieważ wiele z nich są bardziej lub mniej ukrytymi autoportretami autorów. Natomiast druga wystawa, która mieści się w podziemiach w przestrzeni działań nieoczywistych, Chatki Żaka, to będzie już skok do współczesności i to będzie prezentacja pracy w zasadzie dwuletniego kursu malarskiego dla studentów grafiki, więc też graficy zajmują się malarstwem i tutaj będziemy prezentować prace, które stworzyli w trakcie czwartego semestru. To będą ich takie autorskie projekty, w których mogli podejmować dowolne, wybrane przez siebie tematy, ale przeglądając pracę, można wyodrębnić pewne takie wspólne zainteresowania. Czy to świat takiej codzienności, tego, co nas otacza, mieszkania, domu, tego, co widzimy na klatce schodowej, ale także są elementy ze świata natury, a jeszcze więcej ze świata technologii, świata wirtualnego, mediów społecznościowych i to, w jaki sposób on miesza się z naszą teraźniejszością, z naszą codziennością.
0: Data prosta, bo to dzisiaj. Chatka Żaka, zapraszamy na tę wystawę.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Praca w palcach, złoty pieniądz i perfekt właśnie za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach wielkimi krokami zbliża się godzina 10, to znaczy, że na mnie już pora. Za kilka chwil wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a od godziny 13 rozpocznie się Ośrodek Rocka. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i klasycznie życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Ukryty w pustostanie oddawał strzały z wiatrówki do okien. O tym za chwilę. Powiemy także o bezpłatnych szczepieniach dla seniorów. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. 43-latek został zatrzymany przez policjantów z 3. Komisariatu w Lublinie. Uszkodził szyby w 2 mieszkaniach. Do pierwszego zdarzenia doszło w sierpniu tego roku. Jak poinformował mieszkaniec ulicy Krętej, ktoś ostrzelał okna balkonowe w jego mieszkaniu. Łącznie ujawniono na szybach 5 odprysków po śrucie. Stratę oszacowano na około 3000 zł. Do drugiego incydentu doszło z kolei na początku września. W mieszkaniu przy tej samej ulicy uszkodzona została zewnętrzna szyba okna. Kulkę, która mogła spowodować uszkodzenia, właściciel znalazł na balkonie, a straty oszacował na 1500 zł. Nikomu z domowników w obu przypadkach nic się nie stało. Według ustaleń policji sprawcą jest 43-letni mieszkaniec Lublina, u którego funkcjonariusze znaleźli wiatrówkę oraz metalowe kulki. Miał oddawać strzały z okien pobliskiego pustostanu. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce book crossingu, wymiany książek. Jest to specjalny regał, na którym znajdzie się księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
1: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, miejską czy koleją, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt book crossingu.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto finansuje preparaty zapobiegające niebezpiecznym bakteriom. To ważny element profilaktyki dla osób starszych. Seniorzy z Lublina mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw pneumokokom. W tym celu mogą udać się do dowolnej z 16 wyznaczonych placówek. Nie ma znaczenia, do jakiej przychodni zapisani są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Pneumokoki są najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, w tym między innymi zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenia ucha środkowego. Są one szczególnie groźne dla osób starszych, które często zmagają się z chorobami przewlekłymi oraz obniżoną odpornością organizmu.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Lek nie wymaga dawki przypominającej. Warunkiem przyjęcia szczepienia jest pozytywne przejście badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań. Program dostępny będzie do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. A teraz czas na wydarzenia ze świata kultury. Przed nami Święto Teatru i Filozofii. Zbliża się pierwsza odsłona festiwalu Fedon i Nieśmiertelność Europy. Wydarzenie jest zachętą do czerpania ze źródeł. Uczestnicy będą zastanawiać się między innymi nad tym, jak odkodować i zmodernizować klasyczny tekst oraz jak zastosować go we współczesnym świecie. Sercem inicjatywy będzie performatywne czytanie Fedona, od którego wzięła się nazwa festiwalu. Autorem adaptacji, a jednocześnie pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia jest Mateusz Matyszkowicz, a za reżyserię odpowiada Radosław Stępień. Z kolei w rolę Sokratesa wcieli się Jarosław Gajewski. Poza tym na uczestników czekają 2 dni pełne wykładów, paneli i warsztatów. Festiwal odbędzie się w dniach od 16 do 17 października w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowe informacje oraz harmonogram można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Co dzieje się z literaturą, sztuką i filmem, gdy miasto powoli zasypia? Po zmroku nawet najbardziej znane opowieści potrafią zaskoczyć. Przed nami Noc Bibliotek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W programie znalazły się spotkanie autorskie, oprowadzanie kuratorskie czy krzyżówki literackie. Na uczestników czekają ponadto pokaz filmu Lalka z 1968 roku oraz wystawy. Wydarzenie odbędzie się już jutro w godzinach od 18 do 20. 21:45 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Dobra zabawa i pomaganie mogą iść w parze. Przed nami przedstawienie charytatywne, długa kronika rodzinna. Widowisko wywoła nie tylko uśmiech na twarzach publiczności, ale także pozwoli przez chwilę pomyśleć z czułością o najbliższych. Wydarzeniu będzie towarzyszyć kolacja dobroczynna połączona z aukcją organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie pod nazwą I Ty możesz pomóc choremu dziecku we współpracy z lubelską akcją charytatywną.
3: W tym roku będziemy mogli zobaczyć długą sagę rodzinną, która rozpoczyna się w wieku 13, a kończy się we współczesności. Przygotowania są bardzo intensywne, dlatego że w tym roku spektakl jest w październiku. Zaczęliśmy próby od września. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych. No oprócz nas, aktorów, którzy mamy role mówione, będą też tancerze, będą też występy wokalne.
0: Mówi profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Dzięki pozyskanym środkom planowany jest zakup aparatów typu Holter EEG oraz specjalistycznych pomp infuzyjnych do podawania immunoglobulin pacjentom z wybranymi chorobami rzadkimi. Mają one trafić na oddział Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
4: Nad przygotowaniem czuwa nasz reżyser Tomek Skonecki. On obsadza aktorów do roli i tak jest co roku w zasadzie. Ma chyba największy przekrój tego, co kto wnosi i to świetnie funkcjonuje. Zresztą ja od 7 lat uczestniczę w lubelskiej akcji charytatywnej.
0: Mówi Waldemar Dziedzic, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się 20 i 21 października w godzinach od 19 do 21.30 w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Reklama.
6: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
5: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
6: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
7: Jesień nisko kłania się nam, oczywiście czym? No, grzybami. Tym razem więc danie grzybowe, ale nietypowe. No właśnie, my tu o grzybach, a ponoć grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych. Czy to prawda? No, nie do końca. Borowik szlachetny, a o nim będzie dziś mowa, bo nasz bohater dnia, jak wszystkie grzyby, charakteryzuje się oczywiście niską kalorycznością. Ma ponadto sporą zawartość białka. Grzyby w ogóle mają także niski indeks glikemiczny. Pomimo niskiej kaloryczności, prawdziwek dostarcza nam także pewnych ilości fosforu, żelaza, magnezu, potasu oraz witamin z grupy B. Ale pamiętajmy, jeśli sami zbieramy grzyby, to należy wybierać miejsca poza sąsiedztwem ruchliwej ulicy i autostrad. Bo negatywną cechą borownika jest fakt, że kumuluje w sobie metale ciężkie. Z minusów dodam, że borowik szlachetny zawiera chitynę, związek, który jest ciężko strawny i dlatego nie powinny być one spożywane przez osoby starsze i dzieci. No ale raz na kiedyś przecież można. A tak w ogóle to borowik szlachetny na naszych słowiańskich ziemiach znany i doceniany jest od kilkuset lat. Stał się nieodłącznym elementem kuchni szlacheckiej i magnackiej. W sklepach i na straganach bywa bardzo często, jeśli jest urodzaj. A w sezonie kupujemy grzyby świeże, poza sezonem także suszone lub mrożone. Prawdziwki nadają się do wykorzystania zarówno jako główny składnik potrawy, jako i przyprawa wzbogacająca smak dnia. A teraz krem z borowików z niespodzianką, czas zacząć. Więc do dzieła! Składniki. 250 g borowików świeżych albo suszonych około 150 g, 650-750 ml bulionu warzywnego, jedna duża cebula, najlepiej cukrowa, dwie pietruszki, 1/5 selera, 100 g śmietany 18%, jedna łyżeczka soku z cytryny, jedna łyżeczka sosu sojowego ciemnego, przyprawy

0: Sól, pieprz, bazylia, wariantowo mogą być jeszcze grzanki do podania. Opakowanie oliwek zielonych marynowanych, takie 250-300 gramów, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka posiekanej bazylii, 2 łyżeczki oleju sezamowego i olej do smażenia. A jak to wykonać? Świeże grzyby oczyścić i umyć. Osuszyć na ręczniku papierowym. Jeśli mamy suszone grzyby, namaczamy je w wodzie tak, by wszystkie były zanurzone, najlepiej na całą noc. Kroimy cebulę i seler oraz pietruszkę w drobną kostkę. Rozgrzewamy tłuszcz w głębokiej patelni, a następnie wszystko szklimy na tej patelni. Następnie dodajemy pokrojone w kostkę grzyby i całość dusimy przez 10-15 minut, stale mieszając. Do garnka należy wlać bulion, dodajemy produkty z patelni i całość gotujemy na średnim ogniu przez około 30 minut. Następnie zestawiamy garnek z ognia i blendujemy całość blenderem typu żyrafa w tymże właśnie garnku. W trakcie blendowania dodajemy śmietanę, oczywiście zahartowaną. Należy wcześniej połączyć ją w szklance z 2-3 łyżkami gorącego wywaru. Doprawiamy całość do smaku sokiem z cytryny, solą, pieprzem i bazylią oraz sosem sojowym. Następnie odcedzamy oliwki, do miseczki dodajemy oliwę, posiekany drobno czosnek i bazylię. Zalewamy olejem, mieszamy wszystko i odstawiamy na pół godziny, najlepiej do lodówki. Rozgrzewamy patelnię grillową, smarujemy ją tylko cieniutką warstwą oliwy i przesmażamy oliwki, układając je nieruchomo na tej patelni, aż pokażą się na nich brązowe, ale delikatne przypalenia. Zupę nakładamy do kokilek i na wierzchu układamy oliwki. Dla tych, którzy nie lubią oliwek, w to miejsce mogą być grzanki z bułki obsmażone na suchej patelni. A potem łyżka w dłoń i smacznego. Życzył Dariusz Hankiewicz.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Brawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jak pomyłki kształtowały bieg rzeczywistości? Jak przypadki zmieniały świat? Co by było, gdyby nigdy się nie wydarzyły? Historia pewnej pomyłki. Zaprasza dr Leszek Wawiórka. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: W roku 1965, gdy świat mierzył się z eskalacją wojny w Wietnamie, w Europie dobiegał końca Sobór Watykański II, a radziecki astronauta Aleksiej Leonow odbył pierwszy kosmiczny spacer, Barnett Rosenberg, biofizyk z Uniwersytetu Stanowego w Michigan, zaciekawił się podobieństwem linii pola elektrycznego i wrzeciona podziałowego w komórce dzielącej się. Postanowił zbadać w swym laboratorium wpływ pola na podziały komórkowe. Użył w tym celu elektrod platynowych, uważanych w tamtych czasach za najbardziej obojętny materiał. Badacz zanurzył elektrody w hodowli bakterii Escherichia coli i obserwował ich wzrost. Ku wielkiemu zaskoczeniu bakterie przestały się dzielić, lecz nie umierały. Zamiast tego pęczniały, wydłużały się, tworząc struktury dużo większe niż komórki wyjściowe. Pierwotna i bardzo sensowna konkluzja mówiła, że to pole elektryczne hamuje podziały komórkowe. Jednakże naukowa uczciwość Rosenberga kazała mu zrobić coś niezwykłego. Aby być w 100% pewnym swojego odkrycia, podszedł bardzo metodycznie do eksperymentów kontrolnych, niejako próbując zaprzeczyć swojemu własnemu odkryciu, swojej pierwotnej teorii. Jest to bardzo nietypowe, gdyż my, naukowcy i my, ludzie w ogóle, bardzo lubimy zaprzeczać cudzym odkryciom, lecz bardzo niechętnie zaprzeczamy swoim własnym. Po kilku latach żmudnej pracy zespół Rosenberga był już pewien, że to nie pole elektryczne, a uwalniane w wyniku jego przepływu przez elektrody związki platyny są odpowiedzialne za zahamowanie podziałów komórkowych. I tu po raz kolejny uwidocznił się geniusz Rosenberga, który zmienił świat. W roku 1965 świat w pełni czerpie z dobrodziejstwa odkrytych 20 lat temu antybiotyków. W owym czasie prawdopodobnie większość badaczy na miejscu Rosenberga cieszyłaby się z odkrycia nowego antybiotyku. On jednak patrzył inaczej. Wiedząc, że podstawową cechą komórek nowotworowych jest ich niekontrolowany podział, postawił śmiałą hipotezę, że cisplatyna, bo tak nazywał się ów zidentyfikowany przez niego związek, hamować może rozwój nowotworu. Testy na myszach potwierdziły ten efekt w sposób bardzo spektakularny, co otworzyło drogę do badań klinicznych. Pionierem tych badań był Lawrence Einhorn, a opracowana przez niego terapia raka jądra zrewolucjonizowała leczenie, odwracając bardzo pesymistyczne szanse przeżycia pacjentów z 10% na 90-95%, jak to wygląda obecnie. Historia odkrycia cisplatyny to niewątpliwie historia przypadku, ale jak często mawiał sam Barnett

0: Rosenberg, cytując Ludwika Pastera, przypadek sprzyja tylko przygotowanemu umysłowi. Dźwięk dzwonka, będący symbolem wyleczenia choroby nowotworowej, jest dla wielu osób najcudowniejszym dźwiękiem, dźwiękiem życia. Bez nietuzinkowego, otwartego umysłu Barnetta, dziś ten dźwięk słyszelibyśmy o wiele, wiele rzadziej.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Autopromocja.
3: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

uczyła się w techniku.

0: Autopromocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Bring Me the Horizon i Parasite Eve. Tym właśnie kawałkiem rozpoczęliśmy ośrodek rocka na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut po godzinie 13 mamy już na zegarach, a przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik i zostanę z Wami tutaj aż do godziny 15. No i słuchajcie, co nas czeka w dzisiejszym ośrodku rocka. No, wracamy do konkursu na październikową scenę w Centrum, także koniecznie zostańcie ze mną na antenie. No a już teraz Paradise Lost z kawałkiem Small Town Boy. Dajcie oczywiście głośniej.

0: na sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum 98,2 FM.

13:16 na zegarach. Myślę, że to idealna pora, żeby wrócić do naszego konkursu, o którym wspominałam Wam przy przywitaniu się. No i słuchajcie, mam dla Was wejściówki na zespół Penthouse, który zagra właśnie podczas październikowej sceny w centrum już dokładnie 28 października. Także jeśli jesteście chętni, żeby przybyć na ten koncert, który oczywiście właśnie wejściówki będziecie mogli zgarnąć na naszej antenie, no to już Wam mówię, jakie są zasady naszego konkursu. Pobawimy się w jaką to melodię dzisiaj, więc zgadnijcie właśnie, jaka teraz zaraz poleci piosenka na naszej antenie. Słuchajcie, swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515-515-982, no i właśnie zapisujcie w SMS-ach, jaki utwór już teraz można usłyszeć na naszej antenie i wygrywajcie wejściówki. Podpowiedź: polska piosenka, które zespół zagra niedługo już w Lublinie.

ostatnio głośno, ponieważ grała ona Izabelę Łęcką w serialowej Lalce, no a reżyserię nad filmem sprawuje Karolina Bielawska, także niezależnie od tego, czy znacie, czy nie znacie historii

0: Autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rok gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
7: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jakub Gres z tej strony i zaczynamy kolejne wydanie Płyty Tygodnia Akademickiego Radia Centrum. Sprawdzamy najlepsze i najważniejsze albumy muzyki rockowej, a w tym tygodniu bierzemy na tapet Paranoid od zespołu Black Sabbath. Ostatnio omówiliśmy największe hity z tego wydawnictwa. Dziś natomiast przyjrzymy się okładce albumu. Jak wspominałem ostatnio, singiel Paranoid okazał się na tyle dużym sukcesem komercyjnym, że wytwórnia zmusiła zespół do zmiany nazwy płyty. Warpix przekształciło się w Paranoid. Był tylko jeden problem. A tym problemem był projekt okładki. Zdjęcie zostało przygotowane przez fotografa Keitha McMillana w Black Park w hrabstwie Buckinghamshire z udziałem jego asystenta, czyli Rogera Browna. Przedstawia mężczyznę w różowym kostiumie, wymachującym mieczem i tarczą. To pasowało do pierwotnego tytułu, czyli Warpix. Niestety, zmiana nazwy albumu nastąpiła za późno, a konkretniej na miesiąc przed premierą. W konsekwencji zabrakło czasu na przygotowanie nowego projektu. Zespołowi to się nie spodobało i zaproponowali, aby zmienić okładkę na ich czarno-białe zdjęcie, które finalnie ukazało się we wkładce płyty. Wytwórnia nie zgodziła się na to i pozostali przy pierwszym projekcie zdjęcia. Cytując wypowiedź od jego Osborna: co do ma wspólnego facet przebrany za świnie z mieczem w ręku z paranoją? Kurtyna. Dziś skupiliśmy się na kwestiach estetycznych, ale to nie oznacza, że nie zagramy kolejnego utworu. Tym razem usłyszymy piąty kawałek z Paranoid, czyli Electric Funeral od Black Sabbath.

Już tylko 3 minuty zostały nam do godziny 14, ale słuchajcie, chciałam wam jeszcze coś powiedzieć. Jeśli przechodziliście ostatnio przez Stare Miasto i zastanawialiście się, co dzieje się aktualnie przed Trybunałem, no to słuchajcie, zaskoczę was, bo nie są to żadne remonty, żadne renowacje, a do naszego miasta przybyli filmowcy, którzy właśnie oprócz Trybunału rozgoszczą się również przy Placu Rybnym, ulicy Złotej czy Placu Kufarze. Nie zdradzono jeszcze dokładnie, co tam będzie kręcone, wiem tylko, że właśnie Lublin przeniesie się do wieku XIX, także chyba możemy być dumni z tego, że właśnie nasze miasto ostatnio tak często wybierane jest przez filmowców. No a jeśli dowiem się czegoś więcej, co dokładnie będzie tam kręcone, no to oczywiście na pewno wam to zdradzę. No i zdradzić też mogę również, że już teraz kawałek Burzowa od zespołu Bajka w waszych głośnikach. Koniecznie dajcie głośniej.

Alice in Chains z kawałkiem Check My Brain. Tym kawałkiem właśnie rozpoczęliśmy drugą godzinę ośrodka rocka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik. No i słuchajcie, w tej godzinie również wrócimy sobie do naszego konkursu Na scenę w centrum, także koniecznie zostańcie ze mną.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
2: Stokrotka.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

12 minut po godzinie 14, a my powracamy sobie do naszego konkursu na październikową scenę w centrum, na której w tym miesiącu wystąpi zespół Penthouse, czyli zespół, siedmioosobowy zespół tworzący muzykę w stylu alt rocka i retro, osadzony właśnie w takiej stylistyce lat 60. Wystąpią oni u nas w chatce Żaka na małej scenie już 28 października w środę. No i słuchajcie, żeby zgarnąć wejściówki na ten koncert, no to ja dzisiaj robię jaką to melodię, czyli musicie zgadnąć piosenkę, która już za chwilę zagra w naszych głośnikach. Także swoje odpowiedzi wysyłajcie pod numer 515-515-982, a ja już puszczam wam piosenkę, którą właśnie będziecie musieli odgadnąć. Powodzenia!

Royal Blood na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, za nami dwie premiery lalek, zdecydowanie bardzo głośne premiery filmowe tego roku. No ale jeśli jeszcze nie macie dosyć adaptacji polskich lektur, no to słuchajcie, w Lublinie czeka na was coś jeszcze. Przechodzimy już z Bolesława Prusa i lalki do Adama Mickiewicza i Pana Tadeusza, a dokładnie do jego teatralnej wersji, która właśnie zagości w Teatrze CSK już w listopadzie. No i będzie to naprawdę taki ogromny projekt, w którym wezmą udział aktorzy z różnych polskich miast, a na scenie wystąpi również chór, dla którego skomponowana jest specjalnie muzyka ludowo-szlachecka właśnie na potrzeby spektaklu. No a cała ta premiera zaplanowana jest na 14 listopada dokładnie, czyli trochę wcześniej niż chciałam powiedzieć. 14 listopada CSK, właśnie tam będzie można zobaczyć Pana Tadeusza w wersji teatralnej, także nie pozostaje nam nic innego niż właśnie do teatru się wybrać. No ale na razie wracamy do muzyki The Black Crowes już teraz w waszych głośnikach. Koniecznie zostańcie ze mną na antenie.

0: emocja. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? To młoda kultura. Jeśli chcecie usłyszeć ją na żywo, przyjdźcie 9 i 10 listopada do Chatki Szaka i Centrum Kultury w Lublinie na 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej Studiować, Tworzyć, Żyć. To 2 dni pełne spotkań i wspólnego projektowania przyszłości młodej kultury. Możecie stworzyć ją razem z nami. 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. Zarejestruj się na www.kulturastudencka.umcs.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

14.37 na zegarach. No i słuchajcie, my po raz ostatni podczas Ośrodka Rocka powrócimy sobie do naszego konkursu na scenę w centrum, październikową scenę w centrum, która odbędzie się w środę 28 października na małej scenie Chatki Żaka o godzinie 19 oczywiście. No a na niej wystąpi zespół Penthouse, czyli 7-osobowa grupa, taka, która porusza się w estetyce alt-rocka oraz retro właśnie osadzonego w stylu lat 60. Zespół, który łączy w sobie dwa żeńskie głosy i jeden męski, czyli 3 osoby na wokalu. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać, jak to będzie właśnie brzmieć. Także jeśli wy również jesteście ciekawi brzmienia tego zespołu, jaką muzykę grają, no to właśnie teraz możecie wygrać wejściówki na scenę w centrum, na zespół Penthouse. No i słuchajcie, dzisiaj mamy jaką to melodię, więc zgadujecie piosenki. Już kilka numerów zgadliście na naszej antenie. Ja gratuluję wszystkim wygranym, ale to jeszcze jest właśnie ostatnia szansa, żeby wejściówki zgarnąć. Także piszcie SMS-y pod numer 515-515-982, a ja puszczam już piosenkę, którą macie do zgadnięcia. Powodzenia Wam życzę.

Już tylko 18 minut zostało nam do 15, także przyszła pora na imprezę FM, w której opowiem Wam nieco o najciekawszych muzycznych wydarzeniach, które odbędą się w najbliższym czasie. Już jutro, 16 października w Akademii Sztuki Nowoczesnej, słuchajcie, odbędzie się świetne muzyczne wydarzenie, które myślę, że nieco rozchmurzy tę październikową smutną pogodę. No a na scenie wystąpi For Example John, grający

Midwest Emo, Angel X specjalizujący się w trip-hopie lat 90. oraz Aleja Słońca, zespół, który, no zobaczymy, może właśnie to słońce przyniesie, tego wam jednak nie gwarantuję, ale na pewno gwarantuję wam to, że usłyszycie świetne brzmienie art rocka właśnie od tego zespołu. Dalej przenosimy się do stolicy, gdzie w warszawskim Expo wystąpi Simple Plan, kanadyjska grupa pop-punkowa, która wyrusza w trasę koncertową z okazji 25-lecia na scenie muzycznej i wystąpią właśnie w Warszawie już w tę sobotę 17 października. No i na sam koniec wracamy ponownie do Lublina, gdzie wystąpi Happy Sad, zespół, który chyba nie muszę jakoś się szczególnie przedstawiać tego zespołu, znany z Polski zespół, właśnie kawałek Zanim Pójdę, myślę, że kojarzycie. No i słuchajcie, świętują oni również swoje 25-lecie na scenie, no i z tej okazji wyruszają w trasę koncertową, która również zawita do Lublina już 30 października. Także po więcej informacji oraz bilety na wszystkie te wydarzenia odsyłam was oczywiście na strony organizatorów koncertów.

Do godziny 15 zostało nam już tylko 7 minut, a to oznacza, że ośrodek Roka dobiega ku końcowi. Przy mikrofonie od godziny 13 do godziny 15 oczywiście była dziś z Wami Natalia Pyzik. Dziękuję Wam za udział w konkursie i słuchanie audycji. Mam nadzieję, że bawiliście się również dobrze jak ja. No i słuchajcie, już za kilka minut wydarzenia, właśnie za 7 minut wydarzenia, a zaraz po nich rozpoczynają się godziny szczytu na naszej antenie, które dzisiaj poprowadzi dla Was Vanessa Woźniak, także koniecznie zostańcie na naszej antenie, a ja się z Wami już żegnam i do usłyszenia wkrótce.

0: wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: W jaki sposób inwestować w niepewnych czasach? Naukowcy spróbują odpowiedzieć na to pytanie podczas konferencji na Wydziale Ekonomii UMCS. Już po raz siódmy odbywa się konferencja naukowa z cyklu Inwestycje Alternatywne. Jej celem jest stworzenie forum sprzyjającego wymianie poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki gospodarczej, zaangażowanych w badania nad rozwojem inwestycji alternatywnych.
2: Inwestycje alternatywne to jest właściwie wszystko. Od złota, od indeksów giełdowych szeroko rozumianych, rynek surowców, rynek kryptoaktywów, nieruchomości, rynek dzieł sztuki, alkohole inwestycyjne. Właściwie dla każdego coś miłego. Mamy czasy turbulentne, niepewne, dużej zmienności. Jak się w tym odnajdują inwestycje alternatywne versus, no trochę zawsze w tle, inwestycje tradycyjne?
1: Mówi Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów UMCS. Zakres tematów podejmowanych na konferencji jest bardzo szeroki. Znalazły się w nim chociażby inwestycje emocjonalne, inwestycje na rynku nieruchomości, crowdfunding, rynek towarowy, aspekty prawne inwestycji alternatywnych czy kryptowaluty.
2: Sama nazwa kryptowaluty jest myląca, bo słyszymy waluty, tak? A jak słyszymy waluty, to myślimy pieniądz, jak myślimy pieniądz, to gwarancje, bezpieczeństwo, no w końcu jest z nami ponad 2,5 tysiąca lat. Nic bardziej mylnego i zwodniczego. Tak naprawdę rozmawiamy o aktywie finansowym i to o zabarwieniu mocno spekulacyjnym, więc i ryzyka, i niepewności są z tym związane. I to jest prawda. Niedostatek wiedzy na pewno wpływa na to, jak my reagujemy, co rozumiemy, co widzimy, jak się zachowujemy.
1: Dodaje Ilona Skibińska-Fabrowska. W konferencji uczestniczy ponad 230 osób z instytucji naukowych z całej Polski oraz 3 uczelni z Ukrainy. Wydarzenia odbywają się w formie hybrydowej i potrwają do 16 października. 13 800 paczek papierosów w rękach lubelskiej służby celno-skarbowej i nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. 2 osoby zostały zatrzymane. Funkcjonariusze obserwowali wjeżdżający do Polski pociąg towarowy. Na wysokości Wólki Dobryńskiej 2 mężczyzn wyrzucały z jednego z odkrytych wagonów pakunki owinięte czarną folią. Okazało się, że znajdowały się tam papierosy nieoznaczone polską akcyzą. Wartość rynkowa nielegalnych wyrobów tytoniowych została oszacowana na 300 tysięcy złotych. 2 mieszkańców powiatu bielskiego zamieszanych w przemyt udało się zatrzymać. Okoliczności sprawy zostaną wyjaśnione podczas postępowania prowadzonego przez nadburzański oddział Straży Granicznej. Zatrzymanym grozi wysoka kara grzywny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Autobus uciekł, bucik nie zadzwonił, a może po prostu zabrakło 5 minut? Sprawdzamy, co najszczęściej sprawia, że nie docieramy na czas do pracy. Co 10 pracownik spóźnia się do pracy przynajmniej raz w tygodniu. Wśród najczęstszych przyczyn Polacy wymieniają opóźnienia komunikacji miejskiej, przedłużające się poranne przygotowania i obowiązki związane z dziećmi.
3: Najczęściej przegrywamy z korkami i budzikiem, ale lista tych porannych przeszkód jest znacznie dłuższa. Polacy w kontekście punktualności dzielą się niemal na pół. 49% deklaruje, że nigdy nie spóźnia się do pracy, a pozostali przyznają, że przynajmniej od czasu do czasu nie pojawiają się wtedy, kiedy powinni. Najczęściej są to jednak incydentalne sytuacje.
1: Mówi Monika Banyś-Bator, rzeczniczka prasowa z Personel Service. Zmieniający się rynek w pracy wpływa także na to, jak dziś postrzegamy punktualność i czy spóźnienie zawsze oznacza brak profesjonalizmu. Coraz częściej ważniejsze od samej godziny pojawienia się przy biurku jest dostępność pracownika, terminowe wykonywanie obowiązków i efekty jego pracy.
0: Po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy sprawdzili, jak wygląda sytuacja za oknami. No i aktualnie na termometrach 12 stopni Celsjusza. Odczuwalna to tylko 9. Jest dość pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1025 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
5: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
6: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
5: Ciężka?
6: Niby 20 kg, a jak takie 2 wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
5: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
6: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
5: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach mamy już 15.05, a to oznacza, że rozpoczynamy nasze czwartkowe godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Serdecznie witam Was i zapraszam przy mikrofonie Vanessa Woźniak. Zachęcam Was, byście zostali ze mną na dłużej. Mogę obiecać solidną dawkę świetnej muzyki, a co najważniejsze, po wakacjach wraca do nas scena w centrum i to oznacza, że mam dla Was wejściówki. Bądźcie czujni, bo o tym już za moment.

Do konkursu wrócimy sobie pod koniec godziny 15. Teraz jednak pora sprawdzić, co kryje w sobie kartka z kalendarza. 15 października i dzisiaj swoje imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, Bruno oraz Leonard. Wszystkich o tym imieniu serdecznie pozdrawiam. A jeśli jest to ktoś z waszych bliskich, to koniecznie zadzwońcie i nie zapomnijcie złożyć im życzeń. Nie można też pominąć świąt nietypowych, a tego dnia wypada nam Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. I oczywiście po ciężkiej pracy na roli warto pamiętać o umyciu rąk, o czym przypomina nam kolejne święto, jakim jest Światowy Dzień Mycia Rąk właśnie.

0: Sportowa zapowiedź tygodnia. Terminarz lubelskich zespołów i spotkania, których nie możesz przegapić. Wszystko co istotne na 98 i 2 FM. Każdy czwartek o 15.20.
1: Zaczniemy tym razem od siatkówki, bo już dzisiaj lubelscy kibice obejrzą jedną z naszych regionalnych drużyn. O 20.30 PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się w hicie kolejki z Cuk Aniołami Toruń.
2: Toruń, bardzo mocna drużyna, brązowy medalista poprzedniej kampanii. Ciężki teren, my tam mamy swoje takie mini rachunki do rozliczenia za poprzedni sezon. Oczywiście pojedziemy wygrać, też nastawiamy się na ciężki mecz. Tu z kim byśmy nie grali, to będą ciężkie mecze i te mecze mają nas i cały sezon przyszykować do tej głównej części sezonu, czyli do playoffów.
1: Zapowiadał szkoleniowiec żółto-niebieskich Jakub Gus. Jeśli chodzi o najwyższy poziom rozgrywkowy, swoją pierwszą kolejkę w najbliższy weekend rozegrają dwie nasze lubelskie drużyny. W niedzielę o godzinie 15 na wyjeździe Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmie Bogdankę Luk Lublin.
3: Bardzo się cieszę, że tak się przywitaliśmy z publicznością po tej przerwie kadrowej, po tej przerwie wakacyjnej. Myślę, że to był pokaz fajnej siatkówki i dobry prognostyk przed tym, co w tym sezonie przed nami. Także dobra robota wykonana. Nie było za dużo odpoczynku, ale wystarczająco, żeby być naładowanym na ten sezon.
1: Mówił po turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza, rozgrywający oraz kapitan wicemistrzów Polski Marcin Komenda. W poniedziałek natomiast podziemiak redowe HKS Chełm zmierzy się z Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski. Początek o 17.30. Jeśli chodzi o piłkę nożną, Motor Lublin wraca do Koziego Grodu po niemal miesiącu. Żółto-biało-niebiescy w meczu przyjaźni zagrają ze Śląskiem Wrocław.
4: Gratuluję drużynie. Mówię o zawodnikach, o sztabie, o pracownikach klubu, o prezesie właścicielu, że zrobiliśmy razem ten moment trudny, bo to jest trudny moment, dalej jest trudny. Musimy iść dalej po prostu w kibicach. To jest ciekawe doświadczenie, przeżyć taki moment, bo masz mało punktów, 9 meczy i widzisz jak to się zachowuje. I mi się w jakiś sposób to nasze zachowanie wobec samych siebie mi się podoba, że nie było nerwowości, było dużo merytoryka, była duża chęć pracy, ciężkiej pracy, nie było żadnego marudzenia, każdy wykonał swoje obowiązki i taka radość jak dzisiaj była w szatni, to jest coś pięknego.
1: Komentował trener Mariusz Misiura po spotkaniu z Radomiakiem Radom. Mecz zaplanowano na sobotę i godzinę 14.45. Dwa poziomy niżej swoje mecze rozegra Avia Świdnik oraz Górnik Łęczna. W ramach 12. kolejki Betclic drugiej ligi żółto-niebiescy w niedzielę o 14.30 zagrają z rezerwami Śląska Wrocław. Górnik natomiast w sobotę o 14.15 podejmie Stal Stalową Wolę. W koszykówce PGE Start Lublin oraz Lotto AZS UMCS Lublin przywitają w Kozim Grodzie dwóch przeciwników. Panowie zagrają w sobotę o 17.30 z AMW Arką Gdynia. Panie natomiast w niedzielę o 16.00 stawią czoła Enea AZS Politechnice Poznań. Szczypiornistki PGMKS Elwold Lublin także swój kolejny mecz ligowy rozegrają już dzisiaj. O 18.00 rozpocznie się największy hit rozgrywek. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego na wyjeździe zagrają z KGHM Zagłębiem Lubin.
5: Ja wygrałam w Lubinie w tamtym sezonie z Piotrkowią. Był to jeden z takich meczów, które bardzo dobrze pamiętam. Wtedy została położona klątwa na tą halę tego dnia i wygrałyśmy, ale no mam nadzieję, że w czwartek też tak będzie i mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd 3 punkty. Jest nastawienie do tego spotkania tak jak do każdego innego. My się przygotowujemy do każdego zespołu tak, że chcemy wygrać, chcemy grać na 100%. Myślę, że nie ma tutaj jakiegoś rozluźnienia. Jesteśmy skupione na tym, żeby po prostu wywieźć stamtąd 3 punkty.
1: Podsumowała zawodniczka biało-zielonych Oliwia Domagalska.
6: Radio Centrum. Najwięcej joga w mieście.

28 minut zostało do godziny 16, więc to pora, byśmy zerknęli, jak wygląda sytuacja aktualnie na naszych lubelskich drogach. I jeśli chodzi o korki, to możecie spotkać je na Alei Generała Władysława Sikorskiego w stronę Alei Kraśnickiej oraz na samej Alei Kraśnickiej. Na Alejach Racławickich tam również pojawiają się korki Lipowa, Józefa Sowińskiego, Aleja Generała Władysława Andersa, Fabryczna oraz Aleja Solidarności. To tam właśnie spotkacie korki, a jeśli macie informacje na temat wypadków lub innych miejsc, gdzie pojawiają się te korki, dajcie koniecznie

0: 20 i 21 października w Chatce Żaka.
1: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Centrum.
4: Na dzień, czy rok w niższe!

Sprawdziliśmy sobie, co za ciekawe święta tego dnia nam wypadają, a ja zapomniałam wspomnieć o rocznicy. Już 21, bo 15 października 2005 roku w Emilcinie został odsłonięty pierwszy i do tej pory jedyny pomnik UFO w Polsce. Myślę, że dla nas Lubelaków to ogromna duma, a jak nie wiecie, skąd ten pomnik w ogóle się wziął, to jest on związany, słuchajcie, z tak zwanym zdarzeniem w Emilcinie, czyli rzekomym spotkaniem mieszkańca wsi z istotami pozaziemskimi. Do spotkania doszło podobno w 1978 i tak się składa, że rok później swoją premierę miał film Obcy, 8 pasażer Nostromo.

I w końcu, jak obiecałam, przyszła pora na konkurs, a do zgarnięcia są wejściówki na pierwszą po wakacjach scenę w centrum, na której na pewno nie może was zabraknąć. Więc jeśli nie macie jeszcze wejściówek, to słuchajcie uważnie. Zagrają Penthouse, siedmiosobowa grupa, której twórczość to znakomita fuzja rock'n'rolla, soulu i funku, oprawiona w mroczną atmosferę idealną na jesienny wieczór. Zatem, jeśli 28 października o godzinie 19 nie macie żadnych planów i chętnie zajrzycie do chatki Żaka, wystarczy, że odpowiecie na moje pytanie związane z UFO, o którym to zdążyłam wam już dzisiaj co nieco powiedzieć. Pod numer 515 515, napiszcie 982, napiszcie mi o swoich teoriach, dlaczego kosmici nie odwiedzają naszej planety i w ogóle galaktyki, albo dlaczego robią to tak rzadko. Jestem ciekawa waszych pomysłów, może macie nawet jakieś dowody, koniecznie podzielcie się nimi pod numer 515 515 982, a my wracamy do muzyki, coś niewiarygodnego od IMF.

0: Wybiła godzina 16, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. O tym za chwilę. Powiemy również o niebezpiecznym wypadku w Puławach.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Kolejny film będzie kręcony na Starym Mieście w Lublinie.

0: kierowców prosi się o zastosowanie do wprowadzonych zmian. Potrącił rowerzystę, po czym uciekł z miejsca. Reakcja świadków doprowadziła do zatrzymania kierowcy w Puławach. Do zdarzenia doszło 13 października na ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Puławach. Kierujący Volkswagenem Passatem 60-latek potrącił 49-letniego rowerzystę, który przemieszczał się oznakowaną ścieżką dla jednośladów. Kierowca samochodu miał zatrzymać się na moment, po czym oddalić się z miejsca zdarzenia. Rowerzysta nie odniósł obrażeń. Sprawę zauważył świadek, który poinformował służby. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Ponadto obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za złamanie sądowego zakazu do 5 lat więzienia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
1: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletniej wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
2: Po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy zerknęli, jak wygląda sytuacja za naszymi oknami. Aktualnie na termometrach mamy 12 stopni Celsjusza, odczuwalna to tylko 8 stopni Celsjusza, jest dosyć pochmurno, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1025 hektopaskali, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
2: Wkraczamy w drugą już godzinę audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i witam wszystkich, którzy są ze mną od początku, ale również tych, którzy dołączyli dopiero co. Na zegarach 16:05, a my za moment kontynuujemy konkurs na scenę w centrum.

Wracamy po raz kolejny do konkursu na koncert, o którym mówimy ostatnio bez przerwy, mam wrażenie. Jednak ja się wcale nie dziwię, bo pomijając już fakt, że to pierwsza scena w centrum po wakacjach, to gościmy na niej wyjątkowy zespół. Mowa o Penthouse. To siedmiosobowa grupa, której brzmienie to niesamowite połączenie rock'n'rolla i funku, gdzie zestawienie dwóch głosów żeńskich i męskiego tworzy wspaniałą i intrygującą melodię. Jeśli czujecie, że to wasz klimat, a 28 października macie wolny wieczór i chętnie zajrzycie do chatki Żaka, to już wam mówię, co trzeba zrobić. Pytanie na konkurs, jakie mam, jest dość zabawne i liczę na same kreatywne odpowiedzi, a sam temat nawiązuje do UFO, o którym no wspominałam wam już na samym początku. Pod numer 515-515-982 napiszcie mi, dlaczego myślicie, że kosmici nie odwiedzają naszej galaktyki albo robią to naprawdę rzadko. Liczę na wasze pomysły. No już teraz macie okazję posłuchać trochę Penthouse na naszej antenie z kawałkiem New Moon. Wsłuchajcie się, bo warto.

Rokiem 4 pory na antenie Radia Centrum, a ja myślę, że o takich porach dnia mogłabym wiele porozmawiać z panem Stanisławem Bielańskim, który to przyjął ostatnio miano najstarszego rzeszowskiego zegarmistrza. I jak opowiada, swoją przygodę i naukę zawodu rozpoczął zanim skończył 14 lat. Po 14 urodzinach podpisał on już umowę i od 65 roku niezmiennie pozostaje on wierny tej samej profesji. Pan Stanisław wspomina również, że sentyment do czasomierzy jest jednym z powodów, dla których ludzie wciąż korzystają z usług zegarmistrza, a sam w swoim mieszkaniu posiada ponad 70 zegarów. Jednym z aspektów, które pan Bielański uwielbia w tej pracy, to również dźwięk tradycyjnych mechanizmów, czyli to znane nam wszystkim cykanie. No, my uwielbiamy za to dźwięk świetnej muzyki, do której wracamy już teraz.

0: 33 minuty po godzinie 16, a to oznacza, że sprawdzamy sobie aktualnie, jak wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach i gdzie możecie spotkać korki. Ale jak Kraśnicka, to tam te korki się pojawiają. Ulica Józefa Poniatowskiego oraz Józefa Sowińskiego. Na ulicy prezydenta Gabriela Narutowicza, Armii Krajowej oraz na Jana Pawła II, to tam właśnie spotkacie korki. A jeśli to wy macie informacje na temat korków lub wypadków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
3: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
4: Reklama.

All right now. No i tak, rzeczywiście można powiedzieć, że wszystko jest już w porządku. Mimo tego, że w ostatnich latach straciliśmy niestety wspaniałe pomniki przyrody, jakimi był na przykład Dąb Napoleon czy legendarny Dąb Chrobry. Czas tych drzew niestety dobiega końca, a trzeba przyznać, że tak sędziwe dęby posiadają na pewno żywą skarbnicę unikatowych cech genetycznych, którą wykształcały przez wieki. Skala tego problemu skłoniła badaczy z Polskiej Akademii Nauk do podjęcia próby uratowania dziedzictwa przyrodniczego i dzięki pionierskiej metodzie in vitro udało się sklonować kilkusetletnie pomniki przyrody i dać im drugie życie. Musicie przyznać, kapitalna sprawa.

0: Wybiła godzina 17, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: 98 osób zatrzymanych w województwie lubelskim. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak bezpiecznie korzystać ze sztucznej inteligencji.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Policja podsumowuje akcję Poszukiwany. Zatrzymanych zostało 98 osób. Lubelscy funkcjonariusze przeprowadzili dwudniową akcję mającą na celu doprowadzenie do odpowiedzialności karnej osób poszukiwanych, m.in. na podstawie listów gończych i nakazów wydanych przez polskie sądy. Policjanci przeszukali również hostele, w których przebywali obcokrajowcy. 10 osób było poszukiwanych na podstawie listów gończych. Jeden z mężczyzn ukrył się w szafie przed chełmskimi funkcjonariuszami, inny natomiast przechowywał w miejscu pobytu 8 kg narkotyków oraz przyrządy służące do ich wytwarzania. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Szkolnictwo reaguje na nowe technologie. Jak bezpiecznie posługiwać się sztuczną inteligencją? Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS miała miejsce regionalna konferencja, w której uczestniczyło 100 nauczycieli, dyrektorów i uczniów. Podczas paneli eksperci przedstawili konsekwencje prawne i etyczne wykorzystania AI w nauce oraz proponowali praktyczne rozwiązania, by zachęcić młodzież do świadomego współpracowania z technologią. Sztuczna inteligencja osłabia krytyczne myślenie i obciąża emocjonalnie, jednak traktowana jako partner, a nie wyrocznia, może wspomóc w poszerzeniu kompetencji nastolatków.
2: Chodzi o to, żeby człowiek krytycznie i świadomie podchodził do każdej decyzji, którą mu podpowiada sztuczna inteligencja. Rozwiązanie jakiegoś problemu powinno być konfrontowane przez człowieka. Nie możemy się ograniczyć tylko i wyłącznie do tego, że dostajemy jakiś końcowy produkt i przyjmujemy go zupełnie nieświadomie, bezkrytycznie, bo został przygotowany przez AI, bo to grozi niestety w przyszłości poważnymi problemami, nie tylko w obszarze nauki, ale również w obszarze praktyki, któremu nauka ma przecież służyć.
1: Mówi doktor habilitowany Kamil Filipek, dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja była częścią projektu IQ, który przez warsztaty dydaktyczne i szkolenia online wnosił ekspercką wiedzę do szkół ponadpodstawowych. Głównym założeniem działań było wypracowanie podstawy odpowiedzialności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia. Są one związane z wydarzeniem pod nazwą Stokrotka, dziś 10. półmaraton lubelski. Odbędzie się on już w najbliższą niedzielę. Dlatego w tym dniu zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Podczas trwania objazdów nie będzie też obsługiwane niektóre przystanki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. A teraz czas na informacje kulturalne. O psychodelikach słów kilka. Jak stały się częścią kultury i przedmiotem politycznych sporów? Gościem pierwszego spotkania w ramach cyklu Pogadajmy o książkach będzie Maciej Lorenc, socjolog, publicysta, a przede wszystkim autor książek poświęconych halucynogenom serotoninergicznym. W swoich publikacjach pisarz przedstawia stan wiedzy o właściwościach psylocybiny, opisuje jej potencjalne właściwości terapeutyczne oraz przybliża, jak zapatruje się na sprawę polska nauka i opinia publiczna. Wokół tematu psychodelików toczy się wiele dyskusji, m.in. o granicach wolności, mikrodawkowaniu czy wpływu na kulturę.
3: Chciałabym z nim porozmawiać jako z autorem, w tym sensie, żeby dowiedzieć się, jak to jest być pionierem wprowadzenia na polski rynek tak głośnego, ważnego tematu, jakim mniej więcej od dekady są psychodeliki, dlatego że autor Maciej Lorenc rozpromował to, można powiedzieć, że jako pierwszy w Polsce razem z wydawnictwem Krytyka Polityczna zajął się tematem. To już było dobrych, ładnych parę lat temu, Grzybobran jest jego ostatnią książką, taką podsumowującą, a z drugiej strony oczywiście w sposób taki rzetelny porozmawiać o psychodelikach, a dokładnie o psylocybinie.
1: Mówi dr Ewa Frączek-Biłat, prowadząca cykl Pogadajmy o książkach. Spotkanie rozpocznie się 21 października o godzinie 18 w księgarni kawiarni Między Słowami. Wstęp jest wolny. Przed nami Święto Teatru i Filozofii. Zbliża się pierwsza odsłona festiwalu Fedon i Nieśmiertelność Europy. Wydarzenie jest zachętą do czerpania ze źródeł. Uczestnicy będą zastanawiać się m.in. nad tym, jak odkodować i zmodernizować klasyczny tekst oraz jak zastosować go we współczesnym świecie. Sercem inicjatywy będzie performatywne czytanie Fedona, od którego wzięła się nazwa festiwalu. Autorem adaptacji, a jednocześnie pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia jest Mateusz Matyszkowicz, a za reżyserię odpowiada Radosław Stępień. Z kolei w rolę Sokratesa wcieli się Jarosław Gajewski. Poza tym tym na uczestników czekają 2 dni pełne wykładów, paneli i warsztatów. Festiwal odbędzie się w dniach od 16 do 17 października w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienica. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowe informacje oraz harmonogram można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
0: No i przyszła pora po raz ostatni ze mną sprawdzić sobie pogodę za oknem, no bo gdzie indziej. Aktualnie na termometrach mamy 11 stopni Celsjusza, odczuwalna to 8 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, wynosi ono 1024 hektopaskale. Pogoda jutro ma być podobna tak jak dzisiaj i biometr na razie na dzisiaj jest dalej umiarkowany.
4: Reklama.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Rozpoczynamy ostatnią już godzinę audycji Godziny Szczytu na antenie Radia Centrum. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i do godziny 18 jestem tu z Wami, czyli jeszcze przez godzinę. Mam nadzieję, że zdążyliście już wrócić z pracy. Dzisiaj czwartek, więc do weekendu coraz bliżej. No jeśli dalej jesteście w pracy, to mam nadzieję, że chociaż ta muzyka choć trochę umili Wam czas. I dostałam informację, słuchajcie, że mam dla Was kolejne wejściówki, tylko już na inny koncert, ale o tym już zaraz.

Jak wspominałam, mam dla Was jeszcze wejściówki na kolejny, inny koncert tym razem. Będzie to koncert, który odbędzie się już w tą sobotę. I słuchajcie, jest to koncert artysty o pseudonimie Berre, pochodzącego z Belgii. I słuchajcie, zasłynął on dzięki swojemu głosowi i tekstom pełnym emocji. W Polsce pojawi się on w ramach trasy How Beautiful This Life Is w Warszawie. I jeśli znacie tego artystę lub po prostu macie ochotę poszerzyć swoje muzyczne horyzonty, to wystarczy, że pod numer 515-515-982 napiszecie mi, co sprawia, że właśnie w waszym życiu pojawia się radość i co lub kto ją powoduje.

No i ja wam wszystkim tego życzę, byście żyli jak po swojemu, jak królowie. No jednak, jak wiadomo, życie niestety usłane różami nie jest. Zdrowie psychiczne to trudny temat, który należy poruszać i tego właśnie podjęła się Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, która opublikowała ostatnio interaktywny film pod tytułem Siła Relacji. Film ten skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych, a jego zadaniem jest pomoc w rozmowach między rówieśnikami na temat problemów ze zdrowiem psychicznym właśnie. Widz wciela się w rolę rozmówczyni i stara się lepiej rozumieć, jak rozmawiać z osobami w trudnej sytuacji i jak udzielać pierwszej pomocy emocjonalnej. Myślę, że to świetna inicjatywa, która pozwala nam robić po prostu więcej w tym kierunku. Film możecie znaleźć na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. A my teraz wracamy do muzyki. Can't Stop od Red Hot Chili Peppers.

0: when I need you. This life is more than just a read through.
1: Dwadzieścia dziewięć minut do godziny 18:00, a to oznacza, że wracamy sobie znowu na nasze lubelskie drogi. I jak sytuacja na nich aktualnie wygląda? Myślę, że dobrze, ponieważ korków już tak wiele nie ma. Jedynie korki, gdzie zostały, to są dalej na Józefa Sowińskiego. Ulica Lipowa tam również jest pod kacie, na Głębokiej.

0: 17.41 wybiła, więc to pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które czekają na Was w okolicy. Zaczniemy, jak to się mówi, z grubej rury, bo od koncertu pod hasłem Metalowa Inwazja, który już 6 listopada odbędzie się w klubie Graffiti, a na scenie wystąpią Chaos Engine Research, Everdead i Davos. Jeśli jednak preferujecie inne klimaty, może bardziej stoner lub psychodela, to mam dla Was wydarzenie, którego na pewno nie możecie pominąć. Już 10 listopada w klubokawiarni Kultowa wystąpią dumy naszego Lublina, Dopelot oraz Jak. A już 18 listopada w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się wyjątkowy pagan-folkowy wieczór, na którym na pewno nie zabraknie tańca, magii czy muzyki. Na scenie zagrają Dollar Rain, Żniwa oraz Szlakiem Starych Drzew. A po więcej informacji odsyłam Was na strony organizatorów.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Cóż to było? Słuchajcie, zostało tylko 7 minut do godziny 18. Oznacza to, że niestety muszę się z wami pożegnać. Wspaniale było towarzyszyć wam w ciągu tego wspaniałego czwartku. Mam nadzieję, że do usłyszenia za niedługo, ale wy jeszcze nie uciekajcie od nas tutaj, ponieważ równo 18 będą wydarzenia, potem sport i pogoda, dlatego koniecznie zostańcie, a my słyszymy się już za niedługo. Dziękuję wam pięknie, do usłyszenia, cześć.

0: rowerem od Zalewu do ulicy Zawilcowej. O tym za chwilę. Powiemy również o darmowych szczepieniach przeciw pneumokokom. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Ścieżka wzdłuż Bystrzycy przejdzie modernizację. Miasto wybrało wykonawcę. Popularna ponad 11-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa prowadząca od Zalewu Zamborzyckiego aż przez połowę Lublina przejdzie metamorfozę. Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie podjął decyzję w sprawie wykonawcy projektu. Dokumentację przygotowuje spółka ZDI z Zamościa, a wartość umowy przekroczy 1 200 000 zł. Podpis dokumentu zaplanowano na przyszły tydzień, a firma będzie miała rok na opracowanie projektu i zdobycie pozwolenia na budowę. Trasa przebiega od Zalewu Zamborzyckiego do ulicy Zawilcowej. 11,5 km drogi otrzyma nową asfaltową nawierzchnię i oświetlenie, a w rejonie kładki obok ulicy Janowskiej droga zostanie poszerzona i oddzielona od części dla pieszych. Miasto finansuje preparaty zapobiegające niebezpiecznym bakteriom. To ważny element profilaktyki dla osób starszych. Seniorzy z Lublina mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw pneumokokom. W tym celu mogą udać się do dowolnej z 16 wyznaczonych placówek. Nie ma znaczenia, do jakiej przychodni zapisani są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Pneumokoki są najczęstszą przyczyną bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, w tym m.in. zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenia ucha środkowego. Są one szczególnie groźne dla osób starszych, które często zmagają się z chorobami przewlekłymi oraz obniżoną odpornością organizmu.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Lek nie wymaga dawki przypominającej. Warunkiem przyjęcia szczepienia jest pozytywne przejście badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań. Program dostępny będzie do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce book crossingu, wymiany książek. Jest to specjalny regał, na którym znajdzie się księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
2: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, zamiejską czy koleją, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt book crossingu.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22.
3: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynam od piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin zagra w Jaskini Lwa. Podopieczne Pawła Tetelewskiego na wyjeździe zmierzą się ze swoim największym ligowym rywalem, KGHM Zagłębiem Lubin. Obie drużyny to prawdziwi dominatorzy Lotto Superligi Kobiet. W tym sezonie kluby mogą pochwalić się identycznym dorobkiem 12 punktów. Lublinianki będą chciały przełamać klątwę niemocy na terenie rywalek. W Lubinie jednak ostatni raz cieszyły się z kompletu punktów w październiku 2024 roku.
4: No ostatnio też dobrze wyglądamy, dobrze się czujemy i myślę, że po prostu czas to zmienić i przełamać tą złą dwuletnią passę, że MKS zawsze tam przegrywa i po prostu pojechać tam i wygrać. Nie walczymy tu o żadne plus 5, plus 10, nie ma to znaczenia, nam wystarczy zwycięstwo jedną bramką i myślę, że nam to się uda.
3: Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18. Przechodzimy do siatkówki. Przed zawodnikami PZL Leonardo Awi Świdnik kolejne wyzwanie w Tauron pierwszej lidze. Wiceliderzy tabeli zmierzą się na wyjeździe z zajmującą 7 miejsce drużyną Cuk Aniołów Toruń.
5: Toruń, bardzo mocna drużyna, brązowy medalista poprzedniej kampanii. Ciężki teren, my tam mamy swoje takie mini rachunki do rozliczenia za poprzedni sezon. Oczywiście pojedziemy wygrać, też nastawiamy się na ciężki mecz. Tu z kim byśmy nie grali, to będą ciężkie mecze i te mecze mają nas i cały sezon przyszykować do tej głównej części sezonu, czyli do playoffów.
3: Początek meczu w Toruniu o godzinie 20:30. A na koniec piłka nożna. Po Lidze Mistrzów przyszedł czas na Ligę Europy. Dzisiaj odbędzie się aż 18 spotkań w ramach jej fazy ligowej. Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze będą starcia z udziałem klubów grających w PKO BP Ekstraklasie. O 18:45 mistrz Polski Lech Poznań podejmie u siebie mistrzów Niemiec sprzed 2 lat, a więc Bayer Leverkusen. O godzinie 21:00 natomiast Jagiellonia Białystok zagra z FC Ararat Armenia.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 10 stopni, jednak temperatura odczuwalna jest o 3 stopnie mniejsza. Barometry wskazują 1024 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
6: Reklama.
7: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
8: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Słyszeliście? To Młoda Kultura. Jeśli chcecie usłyszeć ją na żywo, przyjdźcie 9 i 10 listopada do Chatki Żaka i Centrum Kultury w Lublinie na 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej Studiować, Tworzyć, Żyć. To 2 dni pełne spotkań i wspólnego projektowania przyszłości młodej kultury. Możecie stworzyć ją razem z nami. 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. Zarejestruj się na www.kulturastudencka.umcs.pl.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
3: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

0: way.
1: Słuchasz Kulturologii.
2: Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia w raporcie z 2025 roku, szacuje się, że w Polsce na depresję choruje prawie 1 300 000 osób. Wśród zdiagnozowanych przypadków niecałe 30% stanowią mężczyźni. W dzisiejszej Kulturologii usłyszycie rozmowę z dziennikarzem i pisarzem Argemirem Iwickim, autorem książki Aż zaciśnie się pętla – opowieść o męskiej depresji. Opisał w niej swoją historię, ale też 10 rozmówców, którzy podzielili się z nim doświadczeniami. Dzieli ich wszystko, od wieku po wykonywaną pracę. Łączy choroba, depresja. Książkę w lutym 2026 roku wydała kompania mediowa. Za sterami Justyna Kusto, ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: Murarz, ksiądz, dziennikarz, były strażak. To tylko część bohaterów książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji. Każdy z nich zetknął się z częstą niezrozumiałą dla otoczenia chorobą. Książka Argemira Iwickiego może być przewodnikiem po męskiej stronie depresji. Może być też wsparciem dla bliskich, aby mogli lepiej zrozumieć istotę tej choroby. Z autorem rozmawiałam m.in. o tym, co spowodowało, że napisał książkę także o swojej chorobie.
1: Słuchajcie, Kulturologia. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o książce Aż zaciśnie się pętla, czyli opowieści o męskiej depresji. A ze mną autor tej książki, Argemir Iwicki. Witaj.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To jest książka, która długo w tobie kiełkowała, żeby ją napisać. Jaki był taki punkt najważniejszy, zwrotny, że tak chcę tę książkę napisać?
2: Książka powstawała 4 lata, z czego 2-3 lata powstawała pierwsza część tej książki, rozdział taki autobiograficzny, który o sobie pisałem, i to było najtrudniej napisać. Dlatego tak długo trwało. A pozostałych 10 bohaterów, no to już troszkę szybciej, w ciągu roku udało mi się zebrać i wszystko zawrzeć w jednej książce, w jednej opowieści o męskiej depresji.
1: Zanim też porozmawiamy o twojej części w tym wszystkim, to chcę cię zapytać, jak było znajdować tych rozmówców i wyciągać od nich tę historię?
2: To szło tak lawinowo, bo wbrew pozorom wcale nie było trudno znaleźć tych rozmówców. Nie było mi trudno ich znaleźć, bo pokazywałem każdemu wcześniej rozdział o mnie. Więc jak potencjalny rozmówca przeczytał moją historię, to się okazało, że on chce też swoją opowiedzieć. Po prostu moją historią otwierałem ich umysły.
1: A jak ich znajdowałeś?
2: No, jestem dziennikarzem, więc nie miałem problemu, żeby zrobić jakiś research. Po prostu pytałem, gdzie się tylko dało, gdzie tylko przebywałem, to pytałem się, czy ktoś kogoś nie zna, kto ma depresję, czy jakiś mężczyzna nie ma depresji, czy by nie chciał opowiedzieć o tej swojej chorobie.
1: A która z tych historii była dla ciebie najtrudniejsza do zdobycia?
2: Najtrudniejsza była do zdobycia historia emerytowanego strażaka. Tu miałem wątpliwość dużą, czy ją umieścić, bo kierowałem się takim kluczem, że pisałem o osobach, które mają stwierdzoną depresję przez lekarza. A ten strażak, nie dość, że nie chciał mi opowiedzieć za bardzo o swojej historii, to nie miał zdiagnozowanej depresji. Ale ja myślę, że mimo wszystko to jego historia była na tyle interesująca, że no, powinna się znaleźć. Bo tu dotykamy wiele różnych tematów. Właśnie tego, że mężczyźni nie chcą się leczyć, nie widzą potrzeby, nie chcą pójść do psychiatry. No a do tego dochodzi tu służba mundurowa. W służbach mundurowych ta depresja to już w ogóle to jest kosmos. Także dlatego chciałem, żeby ta historia się znalazła. No i w sumie na ostatni moment udało mi się tego strażaka namówić.
1: A to jest chyba też tak, że ta książka wzbudza w tobie różne emocje dotyczące i zbierania tych historii. Czy jest wśród tych opowieści, oczywiście nie będziemy spoilerować tutaj za dużo, tylko odwołamy słuchaczy do książki Aż zaciśnie się pętla. Czy jest wśród tych historii taka, która szczególnie cię wzruszyła, która nie pozwala o sobie zapomnieć?
2: Są dwie historie, które mnie wzruszyły, a to dlatego, że są zbliżone do mojej historii. Dlatego tak się identyfikowałem z tymi rozmówcami. I to każda rozmowa, nie tylko tych dwóch, to mnie troszkę czegoś nowego uczyła o sobie. Rozwijała też mnie. No ale te dwie historie to już wyjątkowo mocno mną dotknęły. No tam chodziło o to, jak chociażby o to, jak odchodzi miłość i jak sobie z tym poradzić w depresji.
1: W ogóle myślę, że ta książka jest nie tylko o depresji, jest o relacjach i jak te relacje się zmieniają i jak niektórych relacji nie można wygrać.
2: Życie jest trudne i żeby żyć z osobą, która choruje z depresją, albo chociażby nawet jeżeli nie ma depresji, ale ma jakieś problemy natury psychologicznej, ciężkie jest życie z taką osobą, która nie ma tej świadomości, a tym bardziej, jeżeli też partner nie ma takiej świadomości, to jest ciężki egzamin dla relacji.
1: Tak jak czytałam tę książkę, to możemy zdradzić, że pierwsze trzy historie to są właśnie historie takie, gdzie uczucie nie wytrzymało tej próby. Że te historie kończą się rozstaniami. I to chyba jest też taka część wspólna.
2: Rzeczywiście, to depresja jest takim poważnym egzaminem dla relacji między dwojgiem ludzi. I żeby ten egzamin zdać, to każdy uczestnik tej relacji musi się wykazać i wiedzą, cierpliwością i empatią, a tego przecież bardzo trudno w tych czasach o coś takiego.
1: Nawet w takich relacjach małżeńskich.
2: Zwłaszcza w takich.
1: Co byś powiedział Argemirowi z 2016 roku, który zaczyna tą swoją chorobę traktować trochę bardziej na poważnie?
2: Że będzie dobrze. Chłopie, uwierz, będzie dobrze.
1: Ale jak znaleźć siłę w tym, żeby to wszystko przejść?
2: Nie wiem, jak ja znalazłem siłę, bo ja byłem blisko i niewiele naprawdę brakowało, żeby mnie już nie było na tym świecie. A mimo wszystko udało mi się wyrwać z tego i odnaleźć tą drogę. Nie wiem, czy to jakaś metafizyka tym rządziła. Znaczy, w moim przypadku nie było czegoś takiego, na przykład, że się uwierzyłem w jakąś boskość czy coś takiego, tylko po prostu uwierzyłem w siebie i chciałem tej zmiany. Ale to jest coś takiego, że musiałem sam tego wszystkiego chcieć. A nie, że ktoś mi mówił, co mam robić, co jest dla mnie lepsze, co jest właściwe. Może dlatego, że zostałem sam w pewnym momencie i byłem zdany tylko na siebie. I wtedy to było najlepsze, żeby zrozumieć. W sumie osoba w depresji to jest troszkę też jak alkoholik. Trzeba zejść na samo dno, żeby zrozumieć pewne rzeczy i odbić się od tego dna. Trzeba być samemu, być w najgorszym punkcie i dopiero potem dostrzec to położenie i zacząć powrót.
1: Ale w momencie, kiedy tobie się wszystko sypie, sytuacja osobista, też chyba zawodowa, to jak się pozbierać w takim momencie, biorąc pod uwagę, że czujesz, że nawet nie chce ci się wstać rano?
2: Tu nie ma dobrej odpowiedzi i dobrej recepty, bo jeżeli powiem nawet bardzo mądrą rzecz i będzie to słuchać osoba, która ma depresję, to moje słowa absolutnie do niej nie trafią. Jedynie może osoba, która z otoczenia, która będzie wspierająca. Jeżeli to usłyszy, to ona może zareagować.
1: Jaka była twoja recepta?
2: Musiałem odkryć, co tak naprawdę jest sensem mojego życia. Co jest moim celem. Do czego jestem stworzony, do czego się nadaję i co tak naprawdę w życiu bym chciał robić. Dopiero jak to zrozumiałem, to mogłem zacząć proces zdrowienia.
1: I to był długi proces odkrywania tych rzeczy?
2: Ja myślę, że jakieś 40, 50 lat. Ja wiem, to może brzmi troszkę prowokacyjnie, ale rzeczywiście, całe życie mnie prowadziło do tego momentu, w którym teraz jestem, żeby zrozumieć siebie tak naprawdę. Bo to chodzi, ja jestem zwolennikiem takim jungowskim dzieckiem, że nie jesteś sobą, dopóki nie odkryjesz swojego cienia i nie zrozumiesz, co w nim siedzi i nie wyrzucisz go, tylko zrozumiesz i zaakceptujesz. I ten proces u mnie trwał tyle lat.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy z Argemirem Iwickim. Będzie m.in. o tym, jak ważne dla chorego jest wsparcie otoczenia.

0: Wracamy do rozmowy z Argemirem Iwickim, autorem książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji.
1: Czy były jakieś osoby wokół, które cię wspierały w tym wszystkim? Bo mówisz o tym, że zostałeś zupełnie sam, ale z tego co pamiętam, piszesz o przyjaciołach na przykład.
2: Tak, to jest ważne, żeby w najbliższym otoczeniu osoby chorującej na depresję był ktoś, kto będzie wspierał. Ale to jest ważne, to wsparcie. Jakie to wsparcie powinno być, żeby nie było odwrotnie, że wpędzi w chorobę, tylko pomoże. To wsparcie musi być bardzo subtelne, delikatne, prawie niezauważalne. I na początku to wsparcie polega na tym, że ktoś cię wysłucha i nie będzie oceniał ani nic podpowiadał. Miałem takie 3 osoby i to mi bardzo pomogło.
1: Jeszcze sobie myślę o tym momencie, w którym już zaczyna być dobrze. Czy to jest na zasadzie takiego falowania, że jest dobrze, potem znowu gorzej i powoli rzeczywiście zaczynasz zdrowieć? Jak to wygląda?
2: To pewnie każdy ma inaczej. U mnie to było takie zejście na dno i potem rzeczywiście było falowanie, ale to tylko dlatego, że w pewnym momencie uznałem, zresztą tak jak wielu facetów to robi, że jak tabletki zaczynają działać, no to już jest okej, to można sobie przerwać terapię. No i na własnej skórze doświadczyłem, że to tak nie jest, że to nie ma, że po 3 miesiącach brania tabletek, że już będzie dobrze. Jednak, no oczywiście w każdym przypadku to ta długość tych farmakoterapii jest różna, no ale to 3 miesiące to jest mało. Zwłaszcza jak się tutaj ma na uwadze fakt, że tabletki zaczynają dopiero po 2 tygodniach najszybciej działać. Także to trochę trwa. A farmakoterapia to jest dopiero początek. Bo po farmakoterapii powinna przyjść jeszcze psychoterapia. A to też nie każdy mężczyzna jest w stanie zaakceptować i skorzystać z tej psychoterapii. To jest problem, mi się wydaje, wśród mężczyzn, może nie tylko mężczyzn, ale no żeby coś zrobić, bo to jest taka zasada, że faceci czują, biorą tabletki i czują, że jest im lepiej, no i nawet biorą te tabletki, no ale to problemu nie rozwiązuje, bo ja to uważam, ja to porównuję, że tabletki to jest jakby w ciało nam się wbiło kilka różnych kolców, tabletki wyciągnął jeden główny kolec, a te mniejsze ciągle będą i ciągle będą tam jątrzyć, ciągle będą powodować zakażenie. Żeby wszystkich kolców się pozbyć, to trzeba przejść przez psychoterapię. Żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć źródło swojego bólu, swojego cierpienia, źródło swojej depresji.
1: A jak znalazłeś w sobie siłę, żeby znaleźć właściwego psychologa, znaleźć właściwego psychiatrę? Bo to chyba też jest proces.
2: Miałem kolegę lekarza, który zauważył u mnie, że ze mną coś jest nie tak i że już by mi się przydały tabletki, ale poza tym ja byłem wcześniej po kilku takich falach, epizodach depresyjnych, że już wiedziałem, bo to, że chciałem popełnić to jest stara historia w sumie z 4 lat. Więcej, 6. Po tak 2-3 miesiącach stwierdziłem, że ja już nie wytrzymam, że zadzwonię, się umówię z psychiatrą, żeby coś zrobić. Także gdy miałem następny epizod depresyjny, to ta fala chęci to tylko miesiąc u mnie trwała. Miesiąc, może 2, nie więcej. Także ja już wiedziałem, o co tu chodzi i szybciej zareagowałem.
1: Co tak najbardziej się trzymało przy życiu? To, że chcesz, nie wiem, dla swoich dzieci żyć dalej, że chcesz rozwijać swoją pasję do dziennikarstwa?
2: Nie, dwie rzeczy mnie trzymały przy życiu. Dzieci, rzeczywiście. Chciałem patrzeć, jak dorastają, jak moja córka staje się kobietą. To było dla mnie bardzo ważne. Ale jednocześnie też bałem się podjęcia takiej ostatecznej decyzji, że zrobię to nieumiejętnie i tylko, że po prostu mi nie wyjdzie. Ja myślę, że to mogło być u mnie tak, że ja tak naprawdę nie chciałem. No ale skoro miałem wszystko gotowe, przygotowane, kupione w internecie sprzęt do tego zrobienia, tego czynu, no to już było daleko.
1: A powiedz mi, jak teraz funkcjonujesz, jeśli chodzi o to? Jeśli chodzi o depresję, to jest stabilny stan? opiekujesz się bardziej sobą, obserwujesz siebie, jak reagujesz?
2: Umiejętność autoobserwacji to jest podstawa. To jest coś, no nie powiedziałem tego wcześniej, ale bardzo szybko trafiłem na warsztaty z mindfulness, żeby właśnie obserwować siebie, widzieć, co się myśli, obserwować swoje myśli i obserwować tak jakby z boku. Dzięki temu właśnie miałem większą kontrolę nad tym, co ja przeżywam, co ja myślę. To było bardzo ważne, żeby budować tą właśnie swoją odporność.
1: A co powiedziałbyś w tym momencie nie tylko mężczyznom, ale w ogóle osobom, które zmagają się, widzą jakieś początki u siebie tych stanów depresyjnych? Co powinny zrobić? Jaka byłaby nawet twoja rada dla siebie samego sprzed tych 10 lat?
2: Sobie bym powiedział, żebym poszedł do specjalisty. Chociażby do terapeuty. Tylko ja wiem, teraz mówię z pozycji doświadczonego człowieka, ale też wiem, żeby wtedy to by do mnie nie trafiało. To jest naprawdę, no nie wiem, no jakiś jest taki opór.
1: Ale wstyd?
2: Nie. Wiem, że wielu moich bohaterów ma ten wstyd. Ja to rozumiem. Jest wstyd, rzeczywiście.
1: Bo faceci nie płaczą przecież.
2: Faceci sobie zawsze dają radę. Choćby nie wiem, co się działo. Ale to nie tylko przecież jest tak, nie? Że do psychiatry, to do każdego specjalisty. Facet pójdzie, już naprawdę noga musi odpadać, żeby poszedł do ortopedy. Nie? Także nie wiem, co w nas takiego jest, skąd ten opór przed sięganiem po pomoc.
1: Że nie jesteście słabi?
2: No pewnie tak.
1: A co byś powiedział tym osobom, które nas słuchają?

0: wręcz dziwnego, że można nie opowiadać o tym, co się czuje. No ale ja wiem, no tak jest. No, no faceci nie potrafią... Ja o takiego używam porównania. Faceci nie opowiadają o tym, co czują, bo to jest u nich tak jak z kolorami. Nie potrafią rozróżnić kolorów i tak samo nie potrafią rozróżnić no, swoich uczuć. Jak widzą czerwony, no to widzą czerwony, a nie kobieta nazwie tam... Ten czerwony to 10 różnych nazw może mieć. Facet tego nie zrobi. Nie ma tej umiejętności. Nie praktykuje. Więc jedynie rozmowa, rozmowa i rozmowa. I wtedy będzie coraz lepiej. Zaczniemy dostrzegać pewne rzeczy.
1: Za chwilę ciąg dalszy rozmowy o męskiej depresji, między innymi o tym, jak depresja dotyka osoby duchowne.
2: Autopromocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
3: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
4: We are Das Ich.
5: Hello everyone, it's from Moonspell.
6: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
7: Rok gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
8: Reklama.
10: Akademickie Radio Centrum.

0: Dzisiaj temat, który dla chorych mężczyzn niestety nadal bywa powodem wstydu i początkiem izolowania się od innych. Z Argemirem Iwickim rozmawiałam o jego książce Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji.
1: Sytuacja, o której piszesz, nie wiem, jakoś bardzo mnie zatrzymała, tego księdza, który czuł się zupełnie sam, pozostawiony. Możemy chyba zdradzić, że był jedynym księdzem w parafii, był proboszczem. To jest dla mnie taka historia, chyba jedna z najmocniejszych w tej twojej książce.
2: No to jest właśnie, że takie osoby nie mają się do kogo zwrócić. To jest to. No mamy tutaj, w książce też jest mnóstwo telefonów, do których można zadzwonić. I ja wiem, że dzwonią, że wiele osób korzysta z takiej możliwości, bo te telefony nie są głuche. No trzeba zawsze mieć kogoś, z kim można porozmawiać. No to jest podstawa. Od rozmowy się wszystko zaczyna. I naprawa relacji, i utrzymanie tej relacji. Gdyby była rozmowa i chęć zrozumienia drugiego człowieka, no to by relacje się nie rozpadały, małżeństwa by trwały, osoby chorujące by szybciej znajdowały pomoc. A tak tego nie ma. No nie ma tej empatii. No ale to jest związane z tym, że no całe nasze społeczeństwo jest takie, że nie ma tej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Nie ma tej podstawowej empatii. A nie ma, bo to są rzeczy, które są no, gdzieś głęboko w nas umiejscowione. I o tym będzie opowiadać też moja kolejna książka o roli traumy międzypokoleniowej. Bo mi się daje, że to wszystko jest wynikiem właśnie głębokiej traumy, które społeczeństwo polskie dotknęła. Drugowojenna trauma. Że ona spowodowała, że z pokolenia na pokolenie przenosi się pewien ból. Ból, który powoduje zamykanie nas się w sobie i skupianiu tylko na swoich potrzebach.
0: Na jakim etapie jest teraz ta twoja druga książka?
2: A to nie, dopiero robię research, także to powolutku, powolutku.
0: Ale w tym momencie jesteś chyba w takim ciekawym okresie spotkań autorskich. Jak w ogóle reagują te osoby, które przychodzą? Czy to przychodzą osoby zaciekawione tematem, czy wręcz takie, które rzeczywiście potrzebują pomocy?
2: Przychodzą osoby, które chcą pomocy i mają tyle siły, żeby przyjść. Bo wiem na przykład, że było grono osób, które deklarowały, że przyjdą, ale po prostu no, nie dały rady, bo przy depresji siadają kontakty społeczne. No, to jest normalne, że ludzie nie chcą się spotykać. Mężczyzna chorujący na depresję nie chce się spotykać, nie chce wychodzić z pokoju, woli zostać w ciemnym, woli zostać sam ze sobą i wyjście na zewnątrz to jest wysiłek, bardzo ciężki wysiłek. Także żeby przyjść na spotkanie ze mną, no to trzeba już mieć i odwagę, i siłę.
0: A żeby jeszcze podejść do ciebie o coś zapytać?
2: No ale to jest bardzo miłe, jak podchodzi do mnie właśnie mężczyzna po spotkaniu i mówi, że dzięki temu, co u mnie usłyszał na spotkaniu, że on podjął decyzję, że zwróci się na następny dzień do lekarza o pomoc. No to ja czuję, że jest sens tego mojego pisania, że dla takich ludzi właśnie piszę i dla takich ludzi się spotykam.
0: A jaki masz jeszcze odzew po tej książce, już nie tylko ze spotkań? Ktoś do ciebie pisze?
2: Piszą do mnie też oczywiście ludzie, którzy przeczytali tę książkę. Którzy widzą, że też przeżywają podobne rzeczy. I to nawet niekoniecznie związane z depresją, tylko ogólnie, no z... Właśnie z tymi problemami relacyjnymi. Bo moja książka nie jest tylko o depresji, ale też jest o tym, właściwie przede wszystkim jest o tym, jak być uważnym. Uważnym właśnie na siebie i uważnym w relacji. A depresja to tak właściwie, no, to jest taki temat dodatkowy. Trochę się śmieję oczywiście, ale to tak no, na to wychodzi. Ale to dobrze, bardzo dobrze. Bo mówię, gdyby ta uważność była u nas większa, to by też tyle przypadków depresji nie było. Także jak mam taki feedback od mężczyzny, który po przeczytaniu mojej książki w końcu zaczął rozmawiać ze swoją dorosłą córką i nie był chory na depresję, to znaczy, że czegoś ta książka go nauczyła.
0: Też warto
1: coś takiego pisać.
2: Tak, tak, tak. To, no, no, po prostu czuję, że no, jest jakaś misja wręcz. Na spotkaniach autorskich panie, kobiety pytają się mnie, co one mają zrobić ze swoimi mężczyznami, bo widzą, że coś jest z nimi nie tak, że się zaniedbuje, albo że no, jakiś się robi taki bardziej niedostępny. No i nie wiedzą, co zrobić. I mówią, no zrób coś ze sobą, weź się za coś, idź się leczyć. No i to właśnie te panie są na najgorszej drodze, co można zrobić w takim przypadku. Bo tu trzeba dokładnie się wypytać, co ci faceci czują. Ale też może dojść do sytuacji, że no nie trafią do tego swojego mężczyzny. Więc najlepszym sposobem w takim przypadku będzie zwrócenie się samemu o pomoc do terapeuty. I to nie mówię o tym, żeby pójść od razu na terapię, tylko na tak zwane konsultacje. Że się po prostu... Żona idzie do terapeutki i mówi, że no nie ma kontaktu z mężem i nie wie, no, co się dzieje. Ja nie mówię, że od razu podejrzewa depresję, ale że nie ma kontaktu, że no nie trafia z swoimi argumentami. No to jedyną drogą jest takie, że sama kobieta trafia do terapeuty i tam wspólnie no, próbują znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo to, że kobieta wyśle mężczyznę do specjalisty, to nic nie da, bo nie wyśle, bo facet nie pójdzie. Facet nie pójdzie, a jak pójdzie, pójdzie na siłę i też pewnie nic z tego nie da.
1: A jak kobiety reagują na tę twoją radę?
2: Ja myślę, że to jest dla nich troszkę nawet odkrywcze, bo większość kobiet powie, a to ja zostawiam takiego faceta, biorę rozwód, bo po co mi facet, który no, nie mam z nim kontaktu, więzi, nie ma rozmowy, nie trafiają moje argumenty do niego. Ja mówię tutaj że to już skrajne przypadki, ale nie, no proszę się postawić w takiej sytuacji. Jak długo można wytrzymać z facetem, który po pracy wraca, się kładzie i ogląda telewizję i nic nie robi i nie trafia do niego żaden argument. No w końcu ma się dosyć takiego faceta. No a tu może być przyczyna zupełnie gdzie indziej. To, że on tam tak leży i wydaje się taki no, nieobecny.
1: Ja myślę, że w ogóle to jest dobry temat dla obu stron w związku. Jak rozmawiać, żeby nie sprawić, że efekt będzie odwrotny. I jak też ta druga strona, która ma ewidentnie jakiś problem, żeby się nie czuła gorsza, ale to wymaga bardzo ogromnej empatii.
2: Tak, empatii i zrozumienia, że depresja jednego z członków związku to jest w zasadzie choroba całej rodziny.
1: Bo też dzieci widzą, co się dzieje.
2: Dzieci, no tak, dzieci bardzo dobrze widzą i bardzo dobrze to wyczuwają i bardzo rzadko kiedy nam mówią o tym.
1: A możesz powiedzieć, jak u ciebie było, jeśli chodzi o twoje dzieci? W którym momencie one zauważyły, że coś się z tatą dzieje niedobrego?
2: No, u mnie dzieci zauważyły to, bo stałem się agresywny. U mężczyzn depresja bardzo często objawia się zwiększoną drażliwością i co za tym idzie agresją. Także dzieci bardzo szybko zauważyły, niestety negatywnie, to, że jestem przemocowy i agresywny. Ale oczywiście to nie było powiązania, że to jest depresja. To wyszło po 10 latach pod terapii.
1: A w tym momencie, czy te wydarzenia z przeszłości jakoś wpływają na wasze relacje obecne?
2: Z moimi synami miałem bardzo fajne rozmowy, zakończone tym, że się przytulaliśmy po prostu.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: To dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia.
1: A życzył Argemir Iwicki, autor książki Aż zaciśnie się pętla, opowieści o męskiej depresji, a książkę wydała Kompania Mediowa.
0: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia.

Wszystko zaczęło się 4 lata temu, gdy poznałem piękną muzykę The Haunted Youth i ta muzyka towarzyszy nam i wam w te czwartkowe wieczory co jakiś czas i dziś na rozpoczęcie właśnie Joachim sam się przedstawił i zapowiedział, że jest w Radiu Centrum. Bo to Radio Centrum, akademicka rozgłośnia z Lublina, przed mikrofonem Kuba Czerniak i zapraszam na audycję Centrum w Mroku. Dziś będzie nowy utwór od The Haunted Youth. Od razu powiem, prochu nie wymyślili, ale jest ciekawie. W ogóle bardzo dużo nowości dziś w audycji i to nie tylko takich nowości, że to świeże nagranie, bo to każdy może, ale też takich nowości, że nowe odkrycia i artyści nie prezentowani wcześniej w Centrum w Mroku. A może w ogóle w naszym radiu, a może w ogóle w Polsce. Na przykład ten koleś, który będzie już za chwilkę, pochodzi z Vancouver, tam nagrywa, nie ma go w mediach społecznościowych, odpowiada tylko na maile, stara się na wszystkie, ale różnie wychodzi, więc chyba nie jest nastawiony na bardzo mocne promowanie swojej muzyki, zwłaszcza tutaj w Europie. Ale brzmi naprawdę fajnie.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? To Młoda Kultura. Jeśli chcecie usłyszeć ją na żywo, przyjdźcie 9 i 10 listopada do Chatki Szaka i Centrum Kultury w Lublinie na 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej Studiować, Tworzyć, Żyć. To 2 dni pełne spotkań i wspólnego projektowania przyszłości młodej kultury. Możecie stworzyć ją razem z nami. 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. Zarejestruj się na www.kulturastudencka.umcs.pl.
0: Reklama.

Nazywa się This Cold Night, czyli Ta Zimna Noc. I dzisiaj, gdy przygotowywałem audycję i słuchałem sobie właśnie tego artysty, to tak chodziło mi po głowie This Cold Life. I tak sobie śpiewałem na jakąś melodię, ale nie wiedziałem jaką. Skąd może być fraza This Cold Life? Chwilka dla was, jeżeli znacie. Nie będę nucił, bo to by was tylko zmyliło. Przypomniałem sobie w drodze, jadąc samochodem do radia, przypomniałem sobie, że to jest przecież numer Paradise Lost z płyty One Second in This Cold Life. A tutaj This Cold Night i dwa nagrania Enigmatic Individual. To niełatwe zrobić utwór z tytułem i z frazą w refrenie Enigmatic Individual, no a wcześniej trochę prościej, bo Black Cathedral, czarna katedra. Aż dziwne, że nie ma jakiegoś zespołu death metalowego, który nazywa się Black Cathedral, bo sam Cathedral był, ale Black Cathedral chyba nie. Dość może o This Cold Night. Teraz zespół doskonale znany, ale jest okazja, bo przecież za tydzień i dzień grają koncert w Warszawie.

pamiętam jak dziś, 1969 rok, płyta Let It Bleed i to nagranie Rolling Stonesów. No a potem, wiele lat później, dekad później, The Sisters of Mercy i Gimme Shelter. Dziś będzie jeszcze jeden cover, późniejszy, w sensie oryginał jest późniejszy, a wykonanie jest z 26 roku, więc w miarę świeżo, ma kilka miesięcy, z mini płyty, która ukazała się w wakacje. I to nagranie mi sprawia wielką frajdę, ale to jest trochę taka guilty pleasure, więc mam pewną obawę, gdy będę prezentował to nagranie. Już teraz się obawiam, a co dopiero, gdy zagości na naszej antenie. Ale to myślę, że w drugiej godzinie naszego spotkania, bo póki co kontynuujemy takie przebojowe granie. Mówiliśmy przed tygodniem, dwoma tygodniami o koncercie grupy Cold Cave na Castle Party, na festiwalu. No i nie sposób nie zagrać tego nagrania.

Fajne to nowe New Order, prawda? Tak współcześnie brzmi. No dobra, żartuję, to przecież wiadomo, że było Hourglass i grupa Cold Cave, ale bardzo brzmiało w stylu grupy New Order, aż tak bardzo pomyślałem, byłoby nie fair nie zagrać chociaż jednego numeru właśnie od tej formacji. A więc na chwilkę New Order, a potem French Police w dwóch szybkich, no szybkich w sensie czasu, bo takich dynamicznych to nie, może nie, ale takich krótkich numerach. Ale najpierw Ceremony.

French Police, czyli francuska policja, i dwa nagrania, które jeszcze nie były w Centrum Roku, nagranie Hair i Super Overdrive. Znamy ich choćby z takich numerów jak Vampiro albo Club de Vampiros, a tutaj tak trochę zwyczajniej, że nie ma żadnych wampirów w tytule. Super Overdrive i Hair. Playlista z wszystkimi utworami, które dziś zagoszczą na antenie, tytuły wykonawcy, pojawi się jak zwykle tuż po 22 na naszym profilu na Facebooku, a tymczasem sięgamy po artystę, który jeszcze nigdy nie był prezentowany w Centrum w Mroku. Nazywają się Mouth Ulcers, pochodzą z Wielkiej Brytanii i chyba szykują się tak, do wydania nowej płyty, ona ma być, nowej, debiutanckiej płyty, ona ma być chyba dopiero na wiosnę, ile czegoś nie pokręciłem, bo dziś jest tylu nowych artystów, że mogłem coś pokręcić, a wszystko z pamięci, ale wydaje mi się, że tak, że ta nowa płyta będzie na wiosnę, chyba 500 sztuk winyli, więc już teraz można kupować, a winyle dopiero gdzieś chyba koło marca. Dwa nagrania, Prevail i Space, Mouth Ulcers.

Nazywają się Mouth Ulcers, ich debiutancka płyta Na wiosnę, a kilka dni temu pojawił się singiel Lady Rust. Być może za tydzień ten singiel u nas w audycji Centrum w Mroku w Akademickim Radiu Centrum z Lublina, a tymczasem inny, znowu, nowy artysta, nie prezentowany jeszcze nigdy w Centrum w Mroku. Najpierw była książka Szatańskie Tango z 1994 roku. Nie, to film z tego, a książka była jeszcze wcześniej. Książkę napisał Laszlo Krasznohorkai. Film potem 94 rok. No i potem powstał też węgierski, bo to książka węgierska, film węgierski. No i potem powstał zespół, ale nie węgierski. I nie śpiewają po węgiersku. W jakim języku? To za chwilkę się przekonacie. Nazywają się Satan Tango, a ja w swojej niewinności czytałem to Santago zawsze, albo Santiago. Znaczy zawsze jak zawsze, ale tak jak rzuciłem okiem, myślałem, o fajny zespół, Santiago? Santago? Nie, nie. Satan Tango. Tak się nazywają. Dwa nagrania. Permafrost, a potem Villa Alluvioni.

Ciekawe, czy jest taki ranking artystów, których nazwa zespołu brzmi dużo groźniej niż sama muzyka. Satan Tango byliby pewnie gdzieś w czołówce, bo to bardziej tak dream popowa i shoegaze'owa kapela, niż ktoś, kto mógł mieć szatana w nazwie. No ale to może nie chodziło o szatana, tylko o nawiązanie do książki i do wyjątkowego filmu. Co do języka, w którym śpiewają, to nie jest angielski, nie jest węgierski. Obiecałem, że to nie będzie węgierski. To jest język włoski i tu mam pewien problem. Ja bardzo lubię język włoski i to, jak ktoś mówi po włosku i jak śpiewa. Mam swoje ulubione nagranie z festiwalu Sanremo, ale nigdy nie ośmielę się powiedzieć w Centrum Roku, co to za utwór. Natomiast i po włosku oczywiście śpiewany. Natomiast w muzyce takiej, powiedzmy, trochę smętnej, mrocznej, ten język dla mnie jest zbyt ładny, zbyt wygładzony, zbyt słodki, jakoś tak nie do końca mi pasuje. No, sam sobie w domu jeszcze mogę słuchać, ale boję się, że dla słuchaczy Centrum Roku mogło być to zbyt wiele. Taki delikatny, włoski, melodyjny język, nawet przy muzyce, która jest, powiedzmy, shoegaze'owa. Ale polecam Satan Tango. Mają jeszcze jedno bardzo ładne nagranie, natomiast nie wiem, czy je zaprezentować. Dziś na pewno nie, a może za tydzień. Może się odważę za tydzień. Póki co nowiutki numer mający 6 dni od The Hunted Youth z stowarzyszeniem Pio, Midnight Sunlight.

The Haunted Youth, nagranie Into You, które najpierw spodobało mi się na koncercie, a dopiero potem mogłem do niego wracać na nośniku typu płyta, na przykład winylowa. A wcześniej to ten najnowszy singiel Midnight Sunlight, wydany 6 dni temu. Tydzień wcześniej jeszcze, 2 października, ukazała się 4-utworowa epka od Echo Barrel, paryski duet znany nie raz i nie dwa, grany w Centrum Mroku. Epka ma niby 4 utwory, ale ten tytułowy, czyli nagranie Your Poison, jest w wersji normalnej, ona za chwilę na naszej antenie, no i w 2 remiksach, a pod 4 kryje się kompozycja The Secret Door i też te ukryte drzwi, tajemnicze drzwi pojawią się u nas za chwilkę. A więc dwukrotnie Echo Barrel.

Echo Beryl z nowej płyty, z nowej epki właściwie, bo płytę taką długogrającą to wydał Boy Harsher. 18 września ukazał się jego nowy krążek Get Mean. W sumie 12 numerów i jedyny problem, jaki mam z tymi numerami, że są zbyt przyjemne, że są zbyt chwytliwe, zbyt ładne, zbyt delikatne. A więc do Centrum Mroku, no, waham się. Jeden numer dziś się pojawi, bo on taki nie jest aż zbyt przebojowy i zbyt delikatny, zbyt dyskotekowy. Ale więcej muszę to sobie przesłuchać, przemyśleć może za tydzień. Ale ten jeden numer już za chwilkę i wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobry, ale też pasujący do Centrum w Mroku. To będzie Coming Home. Jak już tak będzie przebojowo, elektronicznie, prawie dyskotekowo, to potem nagranie, którego najbardziej obawiam się dziś zaprezentować, no ale to pojawi się i potem porozmawiamy, albo pomyślimy wspólnie, czy można było, czy nie można było. Najpierw Boy Harsher.

Od czego by tu zacząć? Na pewno nie od oryginalnej wersji, którą ja darzę dużym sentymentem, no ale jeśli słuchałem tego, gdy byłem dzieciakiem, w wersji oryginalnej to był Savage albo Savage, mówił wtedy się, że to Savage, włoski artysta śpiewający po angielsku. Dużo bardziej dyskotekowa wersja jest ta w oryginale, tutaj przerobiona przez Polaków z Hidden by Ivy. Ona ukazała się na takiej epce Edward albo Edward, tam jest 5 numerów i między innymi Someone Somewhere in Summertime, którego już słuchaliśmy, ale także Don't Cry Tonight. I jeszcze jest jeden taki cover, który też mi się podoba ich wersja, w ogóle lepsza niż oryginał, ale nie wiem, czy nie jest zbyt odważne prezentować ten jeszcze jeden numer w Centrum Mroku. Na pewno takie dwa covery w jednej audycji to o półtora za dużo, więc nie dziś. Ciekaw jestem, jak odebrali to nagranie ci, którzy nie znają oryginału i nie słyszeli tych dyskotekowych nutek, które znają z dzieciństwa. Tylko pierwszy raz słyszeli, o, jakieś nagranie brzmi trochę jak Hidden by Ivy. Tak, dosyć fajnie to przerobili. Dla mnie mało tej dyskoteki z lat 80. zostało. No ale to taki tylko mój własny pogląd. Teraz coś znanego, starego i też przebojowego, ale już tak bardziej ogranego w Centrum w Mroku.

nagranie The View. To grupa Gentle Touch. Od tamtej pory chyba nic nie wydali. Tam była taka jeszcze epka pięcioutworowa, ale to raczej nie była nowa muzyka, taka, że wchodzimy do studia, nagrywamy, tylko coś tam się jeszcze znalazło i się udało wydać. To Szwedzi z Kalmar. Przenosimy się do USA, tam się ciągle coś wydaje, nie chodzi tylko o sytuację polityczną, gdy coś się nowego wydaje, na światło dzienne wychodzi, ale wydaje się też muzycznie. W lipcu grupa Nation of Language wypuściła piosenkę The Conversation.

Nation of Language i nagranie Tournament, jedno z tych moich ulubionych z ich dyskografii. Pamiętam, jak długo, no nie aż tak bardzo długo, ale czekałem na ich koncert, bo na szczęście poznałem ich późno, więc ten koncert w 23 roku na OFF-ie wydarzył się zaraz po tym właściwie, jak ich poznałem. Bardzo dobry koncert, świetne trio. Ciągle grają koncerty, tam co chwilkę jakieś koncerty w Stanach się pojawiają, no bo zwykle grają u siebie do Europy, to już jest wyprawa. No może jak dla Cold Cave, bo oni przylecieli, zagrali i wrócili i nawet jetlagu nie mieli, bo oni funkcjonowali cały czas pewnie w czasie amerykańskim. Dosłownie na weekend przylecieli do Europy. No, tak sobie to ułożyli. Okej, teraz grupa, która miała pojawić się tydzień temu, dwa tygodnie temu, a dopiero dziś czas na to pozwoli. Czasami się mówi, że to jest przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, albo przyszły prawnik, albo jest przyszły nikt. No i właśnie Future Nobodies, taka jest nazwa tego zespołu. Kiedyś graliśmy ich utwory, choćby 80's Cocaine, ale dziś Better Off Alone.

I don't think.

Podobno lubimy te piosenki, które już znamy i to nagranie kiedyś w takiej wersji bardziej, powiedzmy, dyskotekowej, a tutaj przerobione przez grupę Future, Nobody's Better Off Alone. Tak, prawie na zakończenie. Pasowałoby Crystal Castles teraz i Robert Smith i Not In Love, ale pomysł jest troszkę inny. Przed tygodniem i dwoma tygodniami było na zakończenie tak około jazzowo, bo była Oyun, i dziś też będzie ze Skandynawii, też około jazzowo, duet Bremen McCoy z Danii i nagranie pod tytułem Nu Ok Altit. Pamiętam, że For Altit to był tytuł płyty Dimmu Borgir. I to niby znaczy na zawsze, ale na zawsze to można tłumaczyć tytuł płyty zespołu popowego, a w przypadku Dimmu Borgir to trzeba tłumaczyć jako powsze czasy. A Nu Ok Altit to znaczy teraz i na zawsze. Dziś Bremen McCoy na dobranoc. Dziękuję bardzo, to było Centrum w Mroku, a za chwilę Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Kuba Czerniak, do usłyszenia.

Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Czas zacząć. Najwyższy. Krzysiek Nowak, zapraszam do 23. Kilka nowości i dwie atrakcyjne czterdziestki. Właściwie kultowe płyty dla polskiego rynku wydawniczego i dla polskich słuchaczy, ale będą to płyty zagraniczne. A na razie zostajemy przy artyście, który tak wyjątkowo zaczął. To jest człowiek, który praktycznie w ubiegłym roku powrócił po blisko 20 latach przerwy wydawania swoich albumów. Do tej płyty sprzed roku my jeszcze będziemy mieli okazję chyba za tydzień wrócić, ale Elroy, bo tak nazywa się ten zespół, ale kryje się za nim głównie jeden artysta i pochodzi z Belgii, nazywa się Wim Janssens. Elroy aktualnie wydał taką małą płytkę, na której sięga po stare taśmy sprzed właśnie 20-19 lat i to się nazywa Lost Tapes. Given In za nami, to jeszcze jeden. Morning.

I tak się kończy. Tak się kończy to nagranie, ale tak się jeszcze nie kończy ta płyta i chociaż ona jest niewielka, te zaginione taśmy są naprawdę wyjątkowe. Ten artysta na tym ostatnim albumie sprzed roku naprawdę dużo eksperymentuje, ale jest to wyjątkowa, absolutnie wyjątkowa płyta, do której musimy w końcu zajrzeć. Tutaj bardziej tradycyjnie i no co tu wiele mówić, mrocznie, ale pięknie. Elroy za nami. Jest jeszcze jeden artysta, który dużo muzyki filmowej zrobił, między innymi do filmu Wima Wendersa. Ale to nie jest Nick Cave? Nie. On się znowu kryje pod szyldem. Get well soon.

The Golden Toilet Heist, czyli kradzież z złotej toalety. Podobno chodzi tutaj o złotą toaletę takiego artysty włoskiego Maurizio Catalana. Ale czy na pewno? Czy na pewno? Get Well Soon to jest ostatnia płyta cała, bardzo dobra, minus the... Momencik, niech się upewnię, minus DMI. Dobrze, taki artysta, który będzie nam pasował do zestawu, bo co tydzień sięgamy po nowy album, który już wywindował się na bardzo, właściwie na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. Johnny Marr i najnowszy album, utwór Fire In With Fire.

The Age of Everything. Johnny Marr na w szczytowej formie, co tu wiele mówić, jest na tym albumie naprawdę dużo fantastycznej muzyki. Czy ona jest około Smithowa? Odrobinę. Tak się umówmy, ale naprawdę chętnie do tego albumu będziemy wracać. Centrum rozprzestrzeniania muzyki ciągle przy nowych utworach. Ten akurat zwiastuje nową płytę artysty, do którego sięgaliśmy, już ten czas szybko płynie. To było 2 lata temu, Hamish Hawkes. Wtedy sięgaliśmy po jego album A Firmer Hand. A on już szykuje kolejny, który ma się ukazać wiosną przyszłego roku. Na razie zwiastuje go to nagranie. Eyes line empty. Hamish Hawkes.

Eyes Like Empty. To Hamish Hawk, artysta ze Szkocji, który, no, miejmy nadzieję, powróci z kolejnym singlem zwiastującym jego najnowszy album, ale ten dopiero w przyszłym roku. Mamy w tej chwili tak, czas na zupełny odpoczynek, bo będzie muzyka, która coraz rzadziej gości co w tej audycji, co mnie właściwie trochę dziwi, ale jest to zespół, który jak wydaje nowy album, to obowiązkowo się tutaj pojawia. The Pineapple Thief, album nazywa się Far and Wide.

Far and Wide. Tak się nazywa najnowszy album grupy The Pineapple Thief. Ukazał się 6 dni temu, tak więc jeszcze całkiem ciepła płyta. I nagranie przed momentem No Exceptions. Centrum rozprzestrzeniania muzyki teraz robi zwrot do lat 80. Czas na płyty, które skończyły albo za chwilę skończą lat 40. Pierwsza z nich i obie właściwie dzisiaj prezentowane to będą płyty, które zyskały ogromną popularność w Polsce, zdecydowanie większą niż w krajach rodzimych, i płyty, które w pewnym sensie uzyskały również status kultowych. Pierwsza z nich, zespół The Bolshoi, brytyjska grupa, która w 1986 roku wydała swój pierwszy album Friends, i tak się stało, że wcale nie nagranie otwierające ten album Away, a kolejne, które zaistniało u nas na listach przebojów, czyli mowa oczywiście o Sunday Morning, spowodowały, że no, zrobił się szał na zespół The Bolshoi. Utwór Sunday Morning do dzisiaj jest grany w rozgłośniach wszelakich i jest uważany za jeden z takich hitów wszechczasów. Oczywiście w tym bardziej alternatywnym nurcie, ale spowodował, że rzeczywiście w latach 80. zespół The Bolshoi stał się ogromnie ważnym zespołem. Co zresztą nie dziwne, bo przełamywał w jakimś sensie również brzmieniowo to, co się działo w cold wave, postpunku, przekładając na jeszcze mroczniejsze, ale jednocześnie bardziej przebojowe granie, czyli gdzieś w stronę new wave. Album Friends był jednym z czterech, jakie wydał zespół w całej swojej karierze i zdecydowanie uchodzi za ten najważniejszy, za kamień milowy, nie tylko, jak się okazuje, w ich dyskografii, ale również w kanonie płyt lat 80., szczególnie w naszym kraju. Co ciekawe, że zespół w 1989 roku, a więc tuż przed zupełnym przewrotem u nas, przed wyborami, przyjechał i dał koncert w katowickim Spodku. Sala była wypełniona po brzegi. To był jeden z tych koncertów, które pamięta się do dziś. Oczywiście ci, którzy mieli okazję tam się znaleźć. Ale co do muzyki, to dwa utwory i nie sposób ominąć Sunday Morning. Ale wcześniej jeszcze jeden utwór, który moim zdaniem nie słusznie całkiem bywa pomijany. Romeo is Glowing, a potem Sunday Morning, The Bolshoi z 40-letniej płyty.

Wykorzystamy to pianino, dlatego że mamy za dużo słów, a za mało muzyki. Sunday Morning, jeden z tych utworów, który zdobył listy przebojów, zwłaszcza w Polsce, listę przebojów programu trzeciego w tamtym czasie i to dopiero się pokazało na pełnym albumie. Album, który nazywał się Friends, a 40 lat skończył 22 września tego roku. To była jedna płyta. No i szybko musimy otwierać kolejną, która miała bardzo podobną historię, bo rzeczywiście zespół Redbox najpierw, zanim wydał ten album, wydał singiel i to był rok 1983. Singiel nazywał się Czenko i po raz pierwszy można było usłyszeć muzykę, że tak powiem, prawie popową, w której zaistniał bardzo mocny chór. Chór, który sprawił wrażenie, że do studia zaproszono całe plemię Indian północnoamerykańskich. I to robiło wrażenie. Tak naprawdę była to tylko metoda nakładania głosów, które właściwie Simon Toulson-Kroc stworzył, zapraszając różnych artystów, aktorów nawet do tego, żeby nagrywali właśnie takie partie wokalne i z tego potem nałożono głosy i stworzył się niesamowity efekt. Ten efekt przy Czenko był w 83. Potem był drugi singiel podobny, nazywał się Saskatchewan i trzeba było czekać 3 prawie lata na to, aż się pojawi cała płyta. Płyta się w końcu pojawiła, zrobiła ogromną, ponieważ była mocno wyczekiwana, zwłaszcza w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii to tak średnio. Tam się pojawiły oczywiście 2 skoczne utwory na listach przebojów, ale w Polsce to był album szanowany i kultowy. I w końcu ten album The Circle and the Square pojawił się w całości i tam było dużo przebojów, które pojawiały się na liście, ale ja bym chciał teraz sięgnąć do tych 2 wymienionych wcześniej i wydanych na singlach, pojawiających się na pełnym albumie w trochę innych wersjach, a więc najpierw Czenko, a potem Saskatchewan. Zespół Redbox 2 razy.

The Circle and the Square. Płyta wydana w październiku 1986 roku grupy Red Box. Płyta bardzo wtedy wyczekiwana i debiutancka w dyskografii tegoż zespołu. Dużo by o tym opowiadać, ale czas mija. Czas mija i właściwie muszę ukraść jeszcze 5 minut na wyjątkowy utwór, ale usłyszymy się za tydzień o zwykłej porze. To było Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Krzysiek Nowak. Dobrej nocy.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy